0: za rogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Radio.
1: Radio.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
3: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem. Gramy dla klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki. Łada da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
5: Reggae nad Wisłokiem festiwal.
6: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
7: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
6: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen.

0: tylko w galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta.
4: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercado.
6: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
8: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
9: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
3: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
4: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
5: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
6: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
7: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
6: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
7: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
6: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
9: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
11: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Łyki. Łada da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
12: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
3: A French? Zapewne dopłata.
2: Zero dopłat, French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
4: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
2: Łańcut Kościuszki 95.
5: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
6: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
7: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
9: Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
10: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
11: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
12: A jak to wpływa na państwa codzienność?
11: Ciągle coś się nie domyka.
10: Albo skrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
12: Proszę pana, bo tam są drzwi.
13: Polskone Porta Dere Ercato.
14: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże jej wybrać.
15: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
16: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
8: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
12: A French? Zapewne dopłata.
11: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
12: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
11: Łańcut Kościuszki 95.
13: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: SK Rzeszów News.
19: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
18: SK Rzeszów.
19: Jeśli lubicie aktywny sposób spędzania wolnego czasu z rodziną, to powinna Wam się spodobać dzisiejsza rozmowa Emanueli Kwaśniak i Krzysztofa Pomorskiego z ekipą klubu Morsa Słoneczko. Wybiegamy nią nieco w przyszłość, bo do wakacji. Będzie o imprezie zaplanowanej w drugi weekend lipca. Posłuchajcie.
0: W Peskowym studiu ekipa klubu Morsa Słoneczko, Gabriela Gut i Jacek Gut, a z tej strony
17: Emanuela Kwaśniak
0: i Krzysztof Pomorski. I w takim zestawie porozmawiamy sobie o fajnej imprezie i jest to Głogowski Potwór, czyli bieg z przeszkodami.
17: Skąd w ogóle pomysł na taką imprezę? Dlaczego Potwór Głogowski? No to tutaj chyba możemy się domyśleć, że będzie właśnie w Głogowie. Więc skąd pomysł na tego potwora?
20: Pomysł na potwora narodził się w sumie jeszcze 2 lata temu, jak wspólnie z Magdą ze stowarzyszenia My działaliśmy jeszcze tam imprezy pod nazwą Powitanie Wakacji na Sportowo, w trakcie których odbywał się Kids Challenge, czyli takie zabawy dla dzieciaków. I jedną z konkurencji, którą tam my jako Klub Morsa Słoneczko organizowaliśmy, był taki tor przeszkód z elementami błota. I jedną z konkurencji też całego Kids Challenge był bieg rodziców z dziećmi. I tak rodzicom spodobała się ta konkurencja błotna. Widzieliśmy dużo więcej fanów w oczach właśnie rodziców niż dzieci, że podczas kolejnej edycji Powitania Wakacji na Sportowo postanowiliśmy stworzyć właśnie coś stricte tylko dla dorosłych. Rok temu miało miejsce właśnie pierwsza edycja Głogowskiego Potwora. Bardzo fajnie się to przyjęło. Mnóstwo dorosłych osób wystartowało w tych biegu z przeszkodami i tak to się fajnie przyjęło, że teraz organizujemy drugą edycję Głogowskiego Potwora. A skąd potwór? Głogów skojarzył nam się jakoś od razu z potworem, a że tam jest mnóstwo błota, lasu, wody, leśnych przeszkód. Tak jakoś w burzy mózgów samo powstało.
17: Czyli po takim błotku w sumie jak człowiek taki będzie brązowy, brudny, no to taki potworek trochę będzie. To może coś takiego? Tak mi się skojarzyło.
20: Tak, w sumie ktoś mi ostatnio podesłał zdjęcie chyba z bajki Scooby-Doo, gdzie tam właśnie Scooby-Doo z tym swoim opiekunem i tam taki płótnisty potwór na ich atakował. Dobre skojarzenie, może to jakoś połączymy.
0: No i będzie też potwornie trudno, bo będzie trochę tych przeszkód, będzie błoto, to nie będzie łatwy bieg.
20: Nieprawda, każdy bieg jest łatwy. Ci, którzy u nas już wcześniej startowali, wiedzą, że u nas jest zawsze łatwo, prosto, kolorowo i bez zmęczenia. Nie no, oczywiście żartuję. Bieg z przeszkodami nie będzie to łatwy bieg. Przyszykowaliśmy ponad 6-kilometrową trasę, 6 z plusem. Ten plus może być taki ciut większy, ciut mniejszy, to jeszcze się okaże. Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, między innymi przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się po przypadku w mokrym, błotnistym terenie. Wiele przeszkód też zbudujemy, przygotujemy, między innymi fajną, dużą zjeżdżalnię. W zeszłym roku wykorzystaliśmy górzysty teren, robiąc taką zjeżdżalnię. To też fajnie przyjęło. Osoby ścigające się, rywalizujące ze sobą, kilkukrotnie wracały na tą przeszkodę, żeby zjechać sobie do wody, do błotka. Także będzie to wymagający bieg. Aczkolwiek patrząc z poprzednich lat, wiele osób przyjeżdża w ogóle pierwszy raz startując czymś takim. Gdzieś tam jeżdżąc po Podkarpaciu, po Polsce, startując w różnych biegach, mniej więcej tam kojarzymy się, biegacze. A tutaj w potworze biorą udział osoby, które na co dzień gdzieś tam nie biegają. Także ten bieg jest dla wszystkich.
17: Czyli można powiedzieć, że chociażby taka ja, która biegać nie lubię, jakoś tak wszystko inne okej w sporcie, ale biegać nie lubię, to tutaj dałabym sobie radę, bo no sam bieg, no to wiadomo, ale tu przeszkody, które też gdzieś tam energię zabierają.
20: Zdecydowanie dałabyś sobie radę. Tutaj na trasie to wygląda tak, że startujemy falami, także startuje kilkanaście, kilkadziesiąt osób i na tych przeszkodach zawodnicy sobie pomagają. Oczywiście są osoby, które rywalizują, pobiegną do przodu, walczą o zwycięstwo, a wszyscy pozostali fajnie sobie na trasie pomagają. Bieg biegiem, jest tam kilka odcinków biegowych. Większa część trasy to są jednak te przeszkody, które każdy jest w stanie sobie poradzić wolniej, szybciej, na swój sposób, z kolegą, z koleżanką. Także spokojnie, możesz się zapisać.
17: Czyli Krzysiek, jakbym ciebie wzięła na ten bieg, to byś mi pomógł? W jaki sposób byś mnie tak zepchnął z tej zjeżdżalni?
0: Znaczy, na pewno zafunduję ci kąpiel błotną, żebyś zobaczyła, jak to jest, zwłaszcza, że ja mam doświadczenie z biegami Jacka i ja już byłem po pas w śniegu w styczniu, o czym też sobie za chwileczkę porozmawiamy, więc na pewno chciałbym, żebyś spróbowała tego, bo na pewno zostanie ci to w pamięci.
17: Ale pomógłbyś.
0: Tak.
20: Pięknie, i o to właśnie w tym chodzi. Tutaj już wy się ugadujecie teraz jeszcze przed biegiem, a ludzie, którzy się nie znają, stają na linii startu, biegną i wtedy sobie nawzajem pomagają. To też tak patrząc z zewnątrz, z roli organizatorów, wygląda prześwietnie, przefantastycznie, bo widać wtedy tą integrację. Niby tutaj rywalizujecie ze sobą, rywalizujemy, a tak naprawdę sobie pomagamy i to jest piękne.
0: To jest dla dorosłych, będzie też głogowski potworek dla dzieci. Gabriela?
1: No to cóż, oprócz głogowskiego potwora, czyli wersji dla dorosłych, mamy też oczywiście przygotowaną wersję dla dzieciaków. Będzie tu podział na 3 kategorie wiekowe, tak żeby dzieciaki miały fan i rywalizowały tak ze sobą, no w podobnym wieku, tak? Czyli kategorie 6-8 lat, 9-12 i 13-15. Trasy też będą, myślę, że troszkę dostosowane pod każdy wiek i długością, kilometrażem dostosowane też do nich, czyli trasa między pół a półtora kilometra, tak plus minus.
17: A na dzieciaków też czekają jakieś przeszkody?
1: Zdecydowanie. Bez tego to nie ma tego wydarzenia, także jak najbardziej będzie trasa przygotowana z przeszkodami, też na pewno z błotkiem, też na pewno z wodą, więc myślę, że dzieciaki też będą miały dużo fanów z tego.
17: I też będą brudne.
1: O tak, zdecydowanie.
17: A dzieci chyba uwielbiają być brudne, uwielbiają kałuże, uwielbiają błoto, więc tutaj myślę, że strzał w dziesiątkę, chociaż tutaj, jak pan wspomniał, dorośli też mają fan.
20: Tak, już taka sytuacja zeszłego roku mi się skojarzyła, gdzie czysta mamusia czeka na swoją córę, która właśnie wybiega z naszych błotnych konkurencji, cała ubłocona, ubrudzona, mama czeka z gratulacjami, a dziecko na nią się tak rzuca, ona idź, nita dała w las, żeby tylko się nie pobrudzić. Ale tak, dzieciaki mają olbrzymi fan z tego, że się mogą ubrudzić, ufajdać, aczkolwiek dorośli też nie dużo mniej.
0: W całym tym zestawie konkurencji jest też strażacki tytan. To już będzie konkurencja troszkę może poważniejsza, tylko dla strażaków.
20: Tak, strażacki tytan skierowany jest głównie dla strażaków ochotników i strażaków zawodowych z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacki tytan składał się będzie z 8 konkurencji odwzorowujących realne działania strażaków w akcji. Start będzie odbywał się w pełnym umundurowaniu strażackim, czyli w nomeksie, w butach strażackich, w hełmie z podpiętą maską i z butlą z powietrzem, także waga takiego ekwipunku to jest plus minus około 20 kg, także strażak w pełnym ekwipunku pokonuje 8 konkurencji. Oczywiście kto pokona najszybciej zwycięża, aczkolwiek tu też rywalizacja rywalizacją, ale też się liczy dobra zabawa, jeśli można to nazwać, dobra zabawa, to jest 2-3 minuty startu, a człowiek jest bardziej zmęczony niż po dłuższych biegach, ale też integracja właśnie pomiędzy biegaczami, pomiędzy dziećmi, a pomiędzy strażakami, bo też fajnie podczas takich zawodów, bo już robimy to kolejny raz, gdzie łączymy biegi i rywalizację dla strażaków, gdzie ludzie, którzy na co dzień tego nie widzą, fajnie są w stanie zaobserwować, zobaczyć, jak od środka może wygląda ta praca strażaków, która nie jest najłatwiejsza, najlżejsza. A tutaj jest możliwość tego zobaczyć z bliska, dotknąć, czasem ubrać ten mundur, założyć butle na plecy i to już tak potem ta praca, zawód strażaka w oczach osób z zewnątrz wygląda fajnie.
17: Czy ten strażacki tytan, no to tutaj strażacy indywidualnie startują, czy w grupach?
20: Strażacki tytan to rywalizacja indywidualna.
0: Tam będzie tor sprawnościowy. Co na tym torze będzie?
20: W strażackim tytanie, tak, będzie tor sprawnościowy, będzie 8 konkurencji, 8 tak jakby odcinków, każdy o długości około 20 metrów i do pokonania będzie, wymienię po kolei każdą konkurencję, będzie slalom z obciążeniem pomiędzy hydrantami, przeciągnięcie obciążenia z podestu, czyli taka imitacja wciągania obciążenia bądź węży w bloku na przykład, uzbrojenie i rozwinienie linii gaśniczej w tunelu, uderzenie młotem w bijak, takie uderzenia ciężkim, fajnym, lekkim młotem góra dół, przerzucenie 3 słupów o różnej wadze, rozwinięcie przecięcie linii i strącenie pachołków oraz ewakuacja poszkodowanego, czyli manekina, wadze około 80 kg. To już takie na koniec taka najlżejsza, może najcięższa, mocno dobijająca konkurencja.
17: Czyli niezły wycisk. Powiedzcie mi jeszcze, czy obowiązują zapisy? Jak tak, to gdzie można się zapisywać? I tutaj o strażackim Tytanie, ale też o potworku, potworze głogowskim.
1: Zdecydowanie obowiązują zapisy i wszystkie zapisy na wszystkie biegi, czyli dla dorosłych, dla dzieciaków i dla strażaków, są przez stronę ratiming.pl. Także zachęcamy, żeby tutaj zajrzeć. Jeżeli nie kojarzycie tej strony, no to śmiało zaglądajcie na naszego Facebooka. Tam wrzucamy wszelkie informacje. Mamy też założone dedykowane wydarzenie na Facebooku, także wszelkie informacje tam znajdziecie. I zapisy właśnie przez tą stronę ratiming.pl. Każdy bieg jest osobna lista. Tam wchodzicie, zapisujecie się, opłacacie cegiełkę i co, bierzecie udział.
20: To będzie już na wakacjach. Powiedzcie, kiedy i gdzie?
1: Wakacje dokładnie, 12 lipca, czyli niedziela. No i miejsce inne niż w zeszłym roku, bo tym razem nasza baza jest w Zabajce, na stadionie, ulica Turkusowa 1. Także tam się widzimy.
17: Czyli tam się wszystko zaczyna i później jest trasa tak ułożona, że wracacie, że meta też tam się znajduje?
1: Tak, zdecydowanie. Baza jest, to jest właśnie ten stadion w Zabajce. Trasa biegnie wokół tego terenu i później wracamy z powrotem.
17: I jeszcze powiedzcie, czy jakieś będą dodatkowe atrakcje, jak już człowiek taki przyjdzie brudny, zmęczony. Jakieś dodatkowe atrakcje będą przyszykowane?
1: Na pewno strefa gastronomiczna, coś na ząb. Od słoneczek, myślę, że od jakichś zaprzyjaźnionych też instytucji, grup osób.
17: Czyli wspólne jedzonko i dobra zabawa.
20: To nie jest wasza pierwsza impreza organizowana w tym roku, bo już jedna była w styczniu i to była charytatywna impreza, też biegowa, też z elementami sportu. Trzymacie się takich aktywności sportowych, a przy okazji pomagacie.
3: Poprzednia pierwsza impreza w tym roku, czyli piąty zimowy piknik charytatywny Pomaganie przez Marsowanie, który odbył się w styczniu w pięknej zimowej aurze, którą jak zwykle zamawiamy. Tu między innymi też Wesy, jak o tym rozmawialiśmy, zazwyczaj od Krzysztofa tutaj pada pytanie, jaka będzie pogoda. No, wtedy padają słowa piękna zimowa i śnieżna i taka jest zawsze i tego się trzymamy. A co do samego pikniku, tak, impreza była świetna. W tym roku podczas tylko tej edycji zebraliśmy ponad 166 tysięcy dla Siskuzy, dla naszej koleżanki. Podczas zimowego pikniku, tak jak tu Krzysztof wspomniał, organizujemy bieg na 5 km, biegi dla dzieciaków, bieg dla strażaków. W tym roku też mieliśmy taką nowość na 998 metrów, gdzie też sporo strażaków wystartowało. Podczas pikniku zgromadziło się naprawdę setki, nawet tysiące ludzi. Piknik trwa cały dzień, także tam mamy strefę gastro, hotelie, licytacje. Głównym punktem oczywiście jest morsowanie. Zebrana kwota piękna. Fajnie, mocno wsparliśmy Asię. Asia dzięki tym pieniądzom rehabilituje się ciągle. Niesamowicie szybko, jeśli można tak powiedzieć, wraca do zdrowia. To, co było jeszcze w czerwcu, lipcu zeszłym roku, a to, co jest teraz, to Asia już, można powiedzieć, prawie normalnie funkcjonuje. Chodzi sama, mówi. Oczywiście ma jeszcze kilka drobnych problemów, ale rehabilitacja idzie w świetnym kierunku. A piknik, fantastyczna rzecz. To już 5 edycji, blisko 500 000 złotych zebranych dla dzieciaków i dla Asi podczas tych 5 edycji. Tysiące ludzi, setki zaangażowanych wolontariuszy. Także tu jeszcze, jeśli ktoś słucha, ktoś był wtedy, także tu serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, bo w samym dniu pikniku zaangażowanych jest blisko 200 osób, żeby to tylko obsłużyć. Plus tydzień wcześniej przygotowania. W tym roku była przepiękna pogoda. Momentami temperatura spadała do minus 15 stopni. Śnieg. Ludzie przemoczeni, ale każdy działał, każdy dokładał od siebie cegiełkę i to fajnie zagrało. Plus do tego setki darczyńców, setki firm, osób prywatnych, instytucji, szkoły, OSP, KGW. Każdy od nas z okolicy dorzuca dość od siebie małą cegiełkę. Dzięki temu to wszystko się fajnie łączy i kwoty, które zbieramy,
20: są naprawdę fajne, które realnie wpływają na pomoc dzieciakom czy osobom potrzebującym. A teraz już po tych 5 edycjach śmiało możemy stwierdzić, że zimowy piknik, charytatywne pomaganie przez morsowanie, jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce. Także w przyszły rok, 10 stycznia, 6 zimowy piknik charytatywny, już tam wpisujcie w kalendarz, będzie się działo.
0: Ale wcześniej będzie właśnie ten głogowski potwór, ale potem jeszcze w listopadzie pewnie będzie bieg ognia i lodu.
20: Tak, teraz 12 lipca głogowski potwór, a 28 listopada druga edycja bieg ognia i lodu. Noc, ciemno, ogniska, pochodnie. Ładna, prosta, czysta trasa. Chociaż tego nie obiecam.
0: Tak, z błotem po kolana, byłem, widziałem.
20: Przypadek.
0: Jesteście klubem Morsa Słoneczko, więc na pewno duża część waszej działalności to nie tylko biegi i pomaganie, ale też morsowanie. Niedawno podsumowaliście sezon, widziałem was na galowo, inaczej niż zwykle, nie na sportowo, tylko na galowo. Jak ocenicie ten sezon morsowy?
20: Sezon morsowania spoko, jak co roku. To już w sumie był nasz 9. sezon jako klub Morsa Słoneczko. Przyszły sezon, przyszły rok to nasz mały jubileusz, 10-lecie. Także też coś z tego punktu będziemy działać. A ten poprzedni sezon, i jakby to tak fajnie, szybko, krótko powiedzieć, spoko. Wiele nowych twarzy, wiele spotkań, wiele morsowań, oprócz morsowania, biegania, organizacje, tak jak wspominaliśmy. I to, co fajne jest, co się buduje z tego morsowania, to ludzie, to ekipa, z którą tworzymy te rzeczy, o których właśnie tu rozmawialiśmy. Wszystko zaczęło się od morsowania, od jakiegoś pomysłu. Szwagier szwagra kiedyś lata temu namówił, chodź, przyjdź, spróbuj. I potem zachęcało się kolejne osoby przybywały, to grono się zwiększało, mimo nie jesteśmy dużym klubem morsa, zrzeszonych jest tam nas około 30 osób, plus tam pojedyncze osoby, które gdzieś tam dołączają, morsują z nami, ale z tej małej grupki jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy, użyję słowa wielkie, bo to, co robimy, mówię tu już stricte o zimowym pikniku, są naprawdę rzeczy wielkie, fajne. Cała nasza grupa morsów potrafimy fajnie wszystkich w okolicy zjednoczyć. Jeśli coś robimy, chcemy komuś pomóc, skrzykujemy się i ta społeczność się tak rozrasta, tyle nas tam jest, że tak wspomniałem, no robimy rzeczy duże, fajne. A samo morsowanie, no zachęcam, zapraszam.
1: Dwie rzeczy co do głogowskiego potwora. Nie może zabraknąć aspektu charytatywnego, więc cały dochód naszego wydarzenia lipcowego będzie skierowany na dzieciaki ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu gminy Głogów Małopolski, także serdecznie zapraszamy do udziału. I jeszcze takie malutkie podsumowanie sezonu, bo też bym się chciała odnieść do tego, co powiedział Jacek, i w 100% się z nim zgadzam, że miniony sezon był naprawdę owocny. Pod względem morsowania myślę, że też, bo pogoda nam w tym roku bardzo mocno dopisała. Byłam śnieżna, mroźna, czyli to, co morsy uwielbiają i czego się nie mogą doczekać. Więc tych morsowań było dużo, spotkań było dużo, integracji. I cieszy to, że faktycznie mamy taką grupę, która chętnie się spotyka, integruje ze sobą i rzeczywiście, jeśli organizujemy jakieś wydarzenie, to są osoby, które są od razu chętne do pomocy i pytają, co robimy, czy już, po prostu się wyrywają do pracy, także bardzo nas to cieszy, że mamy wokół siebie ludzi, którzy rzeczywiście chcą działać, chcą się integrować, chcą pomagać. No i tak jak Jacek mówił, myślę, że robimy duże rzeczy z korzyścią, głównie dla dzieciaków, no ale dla wszystkich wokół.
20: Jeśli myślałeś o morsowaniu, jeśli chciałeś kiedyś spróbować, to taką historyjkę z tego sezonu o naszej Kasi opowiem. Katarzyna, pozdrawiamy. Kasia od kilku lat już gdzieś tam wspólnie działamy, wspólnie nam pomagała. Zawsze gdzieś miała z tyłu głowy, że chciałaby spróbować wejść do tej wody, zamorsować, ale jakieś miała te obawy i nigdy nie przyszła. Bo jak to mówiła, bała się, że się utopi, nie umie pływać i mimo, że to nie jest potrzebne do morsowania. Tworzyliśmy takie małe wydarzenie, pierwsze wejście ze słoneczkami, gdzie właśnie organizowaliśmy takie stricte wydarzenie, evencik dla osób, które chciałyby pierwszy raz wejść do wody. I Katarzyna do tego dołączyła, weszła z nami do wody, siedziała z nami jak już stara wyga, stary morsik. Po wyjściu z wody mogę używać niecenzuralnych słów? Nie mogę. Po wyjściu z wody pierwsze jej zdanie: kurde, czego ja wcześniej tutaj nie przyszłam? A i z tym was chciałbym coś zrobić.
0: Czyli warto przyjść i warto spróbować, bo na pewno będziecie takie akcje też w przyszłości robić.
20: Tak, warto przyjść, warto spróbować. Trzeba to przeżyć na własnej skórze. Stać z boku, patrzeć. Może nie wygląda to fajnie, ale jak już się wejdzie, spróbuje. Nie każdemu to też się może spodobać. No, wiele osób też się przewinęło, które przyszło, spróbowało, nie wróciło do wody, ale wiele osób też zostaje, także warto przynajmniej przyjść, spróbować. A przyszły sezon zapowiada się przebogato, przefantastycznie. Zima będzie cudowna, jeszcze lepsiejsza jak tego roku. Amorsowanie w przerębelku, w pełnym słońcu, w grupie słoneczek. Czegoś jest więcej.
17: Czyli i to wasze morsowanie, gdzie zabieracie też osoby, które nigdy nie morsowały, i też te wszystkie wydarzenia. Czyli chcecie zaszczepiać sport w mieszkańcach, tak?
20: Zdecydowanie. Czy formy aktywności poprzez morsowanie, bieganie, czy udziały w zawodach. Jest to promocja aktywności, promocja zdrowego stylu. Tak, chcemy, żeby coraz większa ilość społeczeństwa uprawiała jakikolwiek sport. Czy zaczynając nawet od najprostszych form, bieganie. No, chyba prościejszej formy sportu, aktywności nie mamy. Tak, chcemy zachęcać, chcemy ruszyć ludzi z domciów, żeby wyszli, pouprawiali sport. Przy okazji naszych działań, jak Gabriela wspomniała, no, mamy ten aspekt charytatywny. Przy okazji komuś pomogli. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Przychodzicie, uprawiacie sport, pomagacie komuś. To jest piękne. Tak, zachęcamy do aktywności, ruszcie swoje zadki, tyłki, wyjdźcie z domu i biegajcie.
1: Tak jak ci, co byli u nas na poprzednich wydarzeniach, na pewno wiedzą, że nasze biegi, nasze wydarzenia są fajne, myślę, że są fajne, więc serdecznie zapraszamy, bo jesteśmy taką grupą, która nie kończy na morsowaniu, dla nas to jest po prostu za mało, więc mamy tyle energii w sobie, że musimy coś więcej organizować, dlatego właśnie te wszystkie wydarzenia i tak jak Jacek mówi, po prostu chcemy, żeby ludzie z naszej okolicy, ale nie tylko, po prostu się ruszali więcej i uczestniczyli w wydarzeniach lokalnych, sportowych.
0: Troszkę ubiegliście moje jeszcze jedno pytanie o marzenia wasze. Działacie sobie na co dzień? Jakie macie marzenia na przyszłość klubu Morsa Słoneczko?
20: Być ciągle być, ciągle funkcjonować, rozwijać się, tworzyć to, co tworzymy, na coraz większą skalę. Zachęcać ludzi do aktywności, zachęcać przede wszystkim do morsowania, bo stąd się wszystko to wywodzi, i do przełamywania lodów.
1: Cóż mogę dodać? No, nasze marzenia są w sumie podobne, bo ja też chcę, żeby ten klub dalej funkcjonował, może nawet na większą skalę niż teraz. No i oczywiście organizował dalej takie wydarzenia. No i cóż, no chyba tyle, no po prostu, żebyśmy dalej trwali i robili fajne rzeczy, oczywiście wspólnie.
17: No to mamy piękne marzenia, więc trzymamy kciuki, żeby one się spełniły, i widzimy się na imprezie, która będzie 12 lipca, stadion Zabajka. W takim razie do zobaczenia.
20: A jak już wspomnieliście, że chcielibyście sobie pomagać nawzajem na trasie, mamy dla was dwie wejścióweczki, vouchery na Głogowskiego Potwora, także teraz już nie macie wyjścia. Widzimy się 12 lipca, Krzysztofem. No oczywiście zabierajcie całą ekipę Eski. W większej grupie jeszcze większa frajda.
19: Do zobaczenia więc 12 lipca. Po szczegóły zaglądajcie na facebookowy profil Głogowskiego Potwora oraz klubu Morsa Słoneczko.
18: SK Rzeszów.
19: W podkarpackich, ale też i naszych rzeszowskich lasach pojawiły się kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. O tym dlaczego opowie Katarzyna Rejzer z podkarpackiego sanepidu.
4: Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwiobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary. Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego jest długi i zwykle trwa on od 2 do 3 lat. W tym czasie kleszcz przechodzi przez wszystkie etapy rozwoju. Jakie choroby przenoszą kleszcze? Kleszcze, tak jak już wspomniałam, są wektorami wielu chorób zakaźnych. W czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanek żywiciela ślinę, która może zawierać różne drobne ustroje chorobotwórcze, takie jak bakterie, wirusy, pierwotniaki, i możliwe jest przeniesienie więcej niż jednego patogenu. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne przede wszystkim za przenoszenie takich chorób jak borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, to są choroby najczęściej odnotowywane w Polsce. Ponadto może być odpowiedzialne za wystąpienie gorączki kół, tularemii, babeszjozy, anaplazmozy czy rykecjoz. Najbardziej popularna choroba występująca w Polsce to borelioza. Jest to wieloukładowa choroba wywołana przez krętki z rodzaju borelia, obecna w ślinie zakażonych kleszczy. Do takich charakterystycznych objawów zakażenia należy rumień wędrujący. Nie należy mylić tego rumienia z podrażnieniem miejscu ukucia przez kleszcza. Rumień wędrujący jest charakterystyczny, występuje w postaci obrączki. Środek jest jaśniejszy, natomiast ta obrączka wokół jest ciemniejsza. Do charakterystycznych objawów czy postaci boleriozy należy też porażenie nerwu twarzowego, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bądź nabyte bloki przedsionkowo-komorowe, czy też przewlekłe zapalenie stawów i korzeniowe zespoły burkowe. Boleriozę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych lub w połączeniu z dodatnimi wynikami badań serologicznych dowodzących obecność swoistych przeciwciał. Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na boreliozę? W województwie podkarpackim w roku 2024 odnotowano 1888 przypadków zachorowań na boreliozę, natomiast w roku 2025 tych zgłoszeń zachorowań na boreliozę odnotowano 3200. W Polsce analogicznie w roku 2024 odnotowano 29860 zachorowań, natomiast w roku 2025 w Polsce odnotowano 34963 przypadki zachorowań na boreliozę. Drugą jednostką chorobową, która też jest stosunkowo często występującą, a związaną z tutaj przeniesieniem zakażenia przez kleszcze, to jest kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego, wywołana przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Ta choroba przebiega zwykle dwuetapowo. W pierwszej fazie przypomina grypę, objawia się złym samopoczuciem, narastającym osłabieniem, bólem głowy, mięśni. Mogą wystąpić dodatkowo nudności, wymioty i bóle brzucha. W drugiej fazie tej choroby pojawiają się objawy neurologiczne, zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenia nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, mowy, połykania, aż do wystąpienia śpiączki. Jest to poważna choroba, która jest związana z koniecznością hospitalizacji, często związana z powikłaniami.
6: Rzeszów News.
19: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
6: SK Rzeszów.
19: Na początku XXI wieku Podkarpacie było regionem, który wciąż odczuwał skutki transformacji ustrojowej. Z wysokim bezrobociem, słabą infrastrukturą i wyraźnym opóźnieniem gospodarczym wobec reszty kraju i Europy. Codzienne życie mieszkańców toczyło się w realiach niedoinwestowanych miast, ograniczonej komunikacji i niepewności jutra. Jednocześnie pojawiały się pierwsze plany zmian i nadzieje związane z integracją z Zachodem. Co wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło Podkarpacie? Oraz jaki miało to wpływ na rozwój powiatu stalowo-wolskiego, rzeszowskiego i przemyskiego. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
21: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji Podkarpacia po wejściu do Unii Europejskiej. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam Państwa.
21: Może tak na początek klasycznie zapytam o kontekst historyczny, czyli jak wyglądało Podkarpacie na początku XXI wieku pod względem gospodarczym, społecznym. No i jak w ogóle wyglądało codzienne życie mieszkańców naszego regionu?
22: Ja myślę, że każdy z naszych słuchaczy, nie licząc może jakiejś tam grupki urodzonej już na początku XXI wieku, no w jakiś sposób pamięta tamte czasy, pamięta, że Podkarpacie, że miasta takie jak Stalowa Wola, Rzeszów czy Przemyśl wyglądały zupełnie inaczej i raczej nie chcieliby się cofać do tamtych czasów.
21: Trochę bardziej szaro.
22: Trochę bardziej szaro, mniej zieleni, dużo betonu, trochę takich śladów jeszcze postkomunistycznych, nieodnowione kamienice. No może niektórzy złośliwi powiedzą, że demografia może trochę nas więcej było na tym Podkarpaciu, niektóre miasta były jeszcze w trochę lepszej sytuacji, ale generalnie prawda jest taka, że to wszystko no jednak nie wyglądało za dobrze i jeśli weźmiemy dane gospodarcze z tamtego okresu, no to zobaczymy, że Podkarpacie wcale nie było jakimś takim miejscem, które nagle miałoby się zacząć rozwijać, bo jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, no to odbiegaliśmy od średniej, bo tam wyciągaliśmy bodajże 70% ogólnej średniej, jeśli przyjmiemy, także te 30% poniżej byliśmy akurat tamtych liczb, no słaby wynik, w skali Unii Europejskiej wyglądało to jeszcze niżej, wtedy bodajże tak operując samymi liczbami, no to chyba 40% całej ogólnej średniej, takiej regionalnej wtedy wyciągaliśmy, także no to są oczywiście takie liczby. No ale rzeczywiście prawda jest taka, że komunikacja autobusowa była słaba. Niektórzy jeszcze pamiętają ogórki, prawda? Takie autobusy jeździły jeszcze ogórki, albo jeszcze były też takie rdzewiejące, biało-niebieskie. Nie wiem, czy akurat pamiętasz takie.
21: Znaczy ja akurat pamiętam takie beżowo-czerwone i one jeździły akurat w okolicach Stalowej Woli.
22: Tak, to PKS chyba Stalowa Wola bodajże takie posiadała akurat.
21: Tak, tak. Właśnie w takich kolorach, a myślę, że te takie beżowo-niebieskie to raczej tu, w Rzeszowie.
22: Tak, no także to taki klimat można powiedzieć, także... No i też sytuacja gospodarcza była ciężka. Ja co prawda kiedyś w trakcie jednego z naszych spotkań podkreślałem, że niektóre projekty, takie jak między innymi w Stalowej Woli, ta strefa gospodarcza, ona się zaczęła tworzyć jeszcze przed, prawda, jeszcze w końcówka lat 90., czyli wtedy...
21: Teraz to jest tak zwana stara strefa.
22: Stara strefa, czyli już tak rozróżniają. Także widzimy, że jakieś plany kiełkowały i to też była część w zasadzie całego procesu, bo z jednej strony oczywiście mamy tą transformację w tym przypadku nie tyle ustrojową, co gospodarczą, czyli nastawiamy się na gospodarkę liberalną i jak już mieliśmy okazję rozmawiać, no wyglądało to w niektórych aspektach dość opornie, prawda? Społeczeństwo odczuwało też skutki terapii szokowej, bezrobocie było dwucyfrowe i to jest akurat chyba najdelikatniejsze, co można w tej sytuacji powiedzieć. No i przede wszystkim też ta sytuacja, no byliśmy częścią ściany wschodniej, prawda, czyli tej takiej najbardziej narażonej na zmiany, która dopiero stara się przystosować do nowych warunków. A już w tle było wiadomo, że jeśli mamy być członkiem społeczności europejskiej, Unii Europejskiej, no to też musimy pewne warunki wynegocjować.

0: o to, że przede wszystkim Polska chciała być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa Zachodu, prawda? I wydaje się, że członkostwo w Unii stanowiłoby niejako takie potwierdzenie tego. Ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę już sam aspekt funkcjonowania naszego państwa, czyli z jednej strony mieliśmy okazję rozmawiać już o sądownictwie, jak to wyglądało, były różnego rodzaju zmiany w administracji, trzeba było przyjąć nowe usprawnienie, trzeba było w ogóle zmienić ludzką mentalność, bo to jest też w jakiś sposób istotne, że społeczeństwo, które jest wychowywane w czasach komunizmu, gdzie Zachód ma stanowić to zło, teraz się przestawia, prawda? Bo teraz widzi, że społeczeństwo Zachodu jest naszym przyjacielem, jest w zasadzie nawet nie tyle przyjacielem, co częścią nas. My jesteśmy częścią Zachodu i trzeba to było w jakiś sposób potwierdzić. No i oczywiście kwestie gospodarcze, czyli bezrobocie, upadające zakłady pracy, które no nie zawsze już w tych realiach wolnorynkowych mogły sobie pozwolić na konkurencję z innymi przedsiębiorstwami. To był też ten problem, że wiele przedsiębiorstw funkcjonowało przez wiele lat w oparciu o centralne planowanie, o związki z państwem, prawda? No w momencie, kiedy państwo już nie dopłaca, no to nagle pojawiają się problemy, więc tu jest też ten problem, że trzeba było skądś pozyskać środki na to, żeby utrzymać to, co w tym momencie mamy, utrzymać polski przemysł, między innymi ten obronny, ciężki, ale też i przemysł, prawda, między innymi usługowy i niezależnie od tego, jakie weźmiemy gałęzie pod uwagę. Także to było rzeczywiście wielowymiarowy problem i wydawało się, że po prostu członkostwo w Unii Europejskiej miało też pomóc nam w jakiś sposób rozwiązać ten aspekt. No i oczywiście zapomniałem o najważniejszych, też o takich bardzo przyziemnych aspektach, które pewnie na Podkarpaciu były szczególnie istotne, czyli transport, czyli rolnictwo. O rolnictwie też mieliśmy okazję porozmawiać, że sama ta kwestia rolników, tego, na jakim sprzęcie oni pracowali, tego, w jakich warunkach funkcjonowali po upadku PGR-ów, no to wszystko sprawiało, że trzeba było znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które pozwoliłoby im stać się konkurencyjnymi w stosunku do tych państw zachodnich.
1: W tym miejscu warto też powiedzieć, że te kilkanaście lat temu, na początku lat 2000, w większości domów, a w zasadzie koło domów, mogliśmy znaleźć zwierzęta właśnie takie hodowlane. Wiele z nas prowadziło kiedyś właśnie gospodarkę, a teraz w większości domów, jeśli na przykład hoduje się drób, to już jest dobrze, że te krowy, świnie czy inne zwierzęta właśnie zniknęły z takiego krajobrazu wsi i teraz słyszymy w zasadzie tylko o takich większych gospodarstwach, które właśnie mają dotacje na nowoczesne maszyny, na właśnie prowadzenie takiej działalności.
0: Tak, to jest no, problem, który z jednej strony ma wady, ale też i zalety, bo rzeczywiście tutaj my takim ludzkim okiem patrząc, posiłkując się jeszcze wspomnieniami między innymi z wakacji u dziadków, prawda? Pamiętamy jeszcze te mniejsze gospodarstwa, to jak one funkcjonowały, że były jajka naturalne, że mięso było naturalne, prawda? Z takiego własnego chowu może, bo to też akurat ta naturalność, prawda? Tutaj też, żeby nie było, że ja oskarżam, prawda, rolników, że ich żywność jest zła, absolutnie. Mi chodzi bardziej o to, żeby pokazać, że to jest w jakiś sposób naturalny rezultat. Dlaczego? Odwołam się tu do własnego doświadczenia. W 2012 roku pierwszy raz byłem na Ukrainie i co jest ciekawe, ówczesny mój przewodnik pokazywał mi gospodarstwo. Akurat mijaliśmy taki wóz zaprzężony w konie i no ja też zacząłem wspominać, prawda, wakacje u krewnych, u wujostwa, gdzie jeszcze też ten wóz z koniem był. No i powiedział, że Ukraina to w tamtym okresie, zaznaczę, to jeszcze miejsce, gdzie niegdzie koń może zarobić na siebie. I w tym momencie już jest trochę inaczej, bo Ukraina też się zaczyna zmieniać, też się zaczyna przekształcać. I to jest taki, można powiedzieć, naturalna kolej rzeczy. Jeśli pojawiają się nowe szanse w mniejszych miejscowościach, jeśli widzimy, że nie jesteśmy tak jakby przywiązani do ziemi, no to niekoniecznie musimy się tym rolnictwem zajmować.
1: To nie jest nasza jedyna przyszłość.
0: Tak, bo to też należy zaznaczyć, że bardzo często oczywiście ludzie pracowali na roli, ale też między innymi dlatego, że po prostu musieli się jakoś utrzymać, prawda? Nie mieli dostępu do uniwersytetów, nie mieli dostępu do innych szans. No, ciężko było też nieraz zostawić, prawda, bliskich, rodziny, otoczenie. Teraz

0: To, że staliśmy się częścią Zachodu, sprawiło, że też te szanse są trochę większe, a technika też nam ułatwia kontakt, prawda, z bliskimi.
1: Na przykład internet, wtedy u nas jeszcze raczkował, a teraz już jest nieodłącznym elementem naszego życia.
0: Tak, kiedy ja zaczynałem edukację, pytanie było, czy masz w domu komputera. Kiedy ją kończyłem, no to w zasadzie pytanie brzmiało, jak szybki masz internet. Także to jest takie właśnie znamienne. No i to też pokazuje, że nie należy traktować po prostu tego, co się dzieje, jako konkretnie coś negatywnego, bo najczęściej zjawiska, które zachodzą w sferze społecznej, nie są jednoznacznie pozytywne, ale też i nie są jednoznacznie negatywne. Po prostu są symbolem pewnych zmian, do których społeczeństwo się dostosuje pod wpływem warunków, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
1: To znamy już co nieco sytuację Podkarpacia na początku XXI wieku, głównie chyba z naszych doświadczeń, z naszych wspomnień. A teraz przejdźmy sobie do tego przełomowego momentu w historii Polski, czyli wejścia do Unii Europejskiej. To jest rok 2004, ale podejrzewam, że aby zostać członkiem Unii Europejskiej, Polska musiała się też do tego odpowiednio przygotować.
0: Ja myślę, że tutaj obie strony musiały się przygotować. No pamiętajmy, że Polska przystępowała do Unii Europejskiej w momencie, kiedy tak naprawdę stara Unia otwierała się na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Bo pamiętajmy, że poza nami, no to w tamtym okresie wstąpiły właśnie państwa naszego regionu, prawda? Czechy, Słowacja, Węgry.
1: Czyli nasi sąsiedzi.
0: No w zasadzie tak, można powiedzieć, że państwa, z którymi mamy silne związki, doświadczenia też. Także ja myślę, że dla obu stron to było coś ważnego, w jakiś sposób doniosłego, ale też i wielostopniowego. Bo zawsze członkostwo w Unii Europejskiej to tak naprawdę wieloletni proces opierający się nie tylko na wspomnianych przeze mnie wcześniej dostosowywaniu się do pewnych norm, ale też i wieloletnie negocjacje, nawiązywanie relacji na polu dyplomatycznym, na polu gospodarczym. I podobnie było właśnie w przypadku państwa polskiego. Tu należy zaznaczyć, że jeśli mielibyśmy datować w ogóle moment, kiedy Polska i Unia Europejska, w zasadzie wspólnota europejska, nawiązały ze sobą relacje, tak naprawdę końcówka lat 80. 88 bodajże było pierwsze takie, można powiedzieć, rzeczywiście podchody, kiedy nawiązano te relacje dyplomatyczne, takie można powiedzieć oficjalne. Później w 89 podpisano pierwsze umowy handlowe. To były takie, można powiedzieć, już pierwsze, nazwijmy to rzeczywiście, taki zaczątek budowania relacji. Ale oczywiście ten moment, kiedy prawdziwy akces Polski do Unii Europejskiej nastąpił, kiedy złożyliśmy wniosek, no to jeszcze kilka dobrych lat, bo jak dobrze pamiętam, w 94 roku złożyliśmy właśnie wniosek, który został zaakceptowany i później zaczęły się toczyć całe procedury z tym związane. Negocjacje rozpoczęły się w 97 roku. I w zasadzie można powiedzieć, że to było, jak dobrze pamiętam, w grudniu. Wtedy się rozpoczęły z 5 państwami, bo właśnie wspomniany przez tymi Czechami, Węgrami, jeszcze były Słowenia, chyba Estonia i Cypr wtedy, które negocjowały. To, tak jak wspomniałem, był dość złożony proces, dlatego że tak naprawdę było to poszerzenie znaczące wspólnoty całej europejskiej, wejście w nowe, na teren tak naprawdę nowego dla Unii regionu. No i te negocjacje były dość szerokie, bo dotyczyły kwestii handlowych, kwestii politycznych. No pamiętajmy, że zawsze cały proces tak naprawdę przystąpienia do organizacji międzynarodowej, zwłaszcza takiej, jaką jest wspólnota europejska, no to jest wielopłaszczyznowy i wymaga tak naprawdę trybu wielkiej ratyfikacji, czyli jak tutaj studenci prawa mogą się uśmiechnąć, dlatego że wielka ratyfikacja oznacza, że tak, owszem, państwo musi przekazać część swoich kompetencji w zamian za tak naprawdę przyjęcie czegoś nowego, bycie częścią nowej wspólnoty w oparciu albo o głosowanie w parlamencie, albo właśnie o tryb referendalny. I no w naszym w przypadku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, no to w zasadzie wybrano ostatecznie ten tryb referendalny, prawda? Czyli jeszcze takie potwierdzenie ze strony narodu o tym, że chce być częścią wspólnoty europejskiej.
1: Czy Polska, Polacy byli w taki sposób entuzjastyczny nastawieni właśnie do wejścia Polski do Unii Europejskiej?
0: Wydaje się, że jako naród, jeśli tak już uogólniamy, no to raczej tak. Wydaje się, że wtedy była dość duża presja na to, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej, mieć, prawda, z tego tytułu korzystać z dodatkowych korzyści.
1: Oderwać się od Rosji.
0: Tak, żeby w ogóle zerwać z całym tym dziedzictwem wschodnim. Aczkolwiek były też inne korzyści, no bo wszyscy tak naprawdę chcieliśmy, prawda, podróży na zachód, chcieliśmy, przedsiębiorcy chcieli handlować, chcieli nowych rynków. Aczkolwiek oczywiście też pamiętajmy, że no zawsze jak są zwolennicy, no są też przeciwnicy. Ja to też pamiętam troszkę przez mgłę, ale i może nie w moim domu, ale wśród krewnych też były, pamiętam, gorące dyskusje na ten temat, gdzie jedna osoba mówiła, że Niemcy nas wykupią, prawda, inni z kolei, że no a gdzie mamy być, jesteśmy częścią Zachodu, więc no te, więc oczywiście, chociaż zdecydowana większość, jak się wydaje, była za członkostwem w Unii Europejskiej, no też było sporo obaw z tym związanych. I widać to też ogólnie, jeśli patrzymy na głosowanie na terenie całej ściany wschodniej, prawda, czyli województwa podlaskiego, lubelskiego, czy właśnie podkarpackiego, gdzie ten entuzjazm był jednak ciut mniejszy, bo jak dobrze pamiętam, tutaj w referendum na terenie Podkarpacia 70% z hakiem opowiedziało się za członkostwem w Unii, czyli prawie 30% było przeciwko, prawda? Widzimy, że no to jednak stosunkowo duże liczby i to też wynikało z tego, że spora część jednak osób jeszcze nie wiedziała do końca, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Zresztą w moim odczuciu, no, my Polacy nie jesteśmy narodem, który jakoś bardzo interesuje się regulacjami prawnymi. To może być zaskakujące, bo nam się zawsze wydaje, że my się interesujemy polityką, że my wiemy o wszystkim, ale nie zagłębiamy się w to. I bardzo często jest później tak, że kiedy zachodzą pewne zjawiska, decyzje, my ich nie rozumiemy. Jak to się wzięło? Skąd to się wzięło? Nagle coś po prostu zdecydowano? No nie.
1: Bo znamy się na polityce tylko tak powierzchownie.
0: Tak. I w tym przypadku też tak naprawdę wiele osób, niezależnie czy entuzjastów Unii Europejskiej, czy przeciwników, też do końca nie rozumiało tej istoty. Tego, czym Unia Europejska jest. Przez to no, do chwili obecnej często te dyskusje są dość spore. Zresztą pamiętajmy, że chociaż Unia Europejska się rozszerza, bo do tej pory jakby nie patrzeć, cały czas trwają różnego rodzaju podchody, negocjacje. Choć wiadomo, jedne państwa bardziej chcą, inne mniej. No i jednak mimo wszystko prowadzi to do tego, że pojawiają się sprzeczne interesy na terenie Unii Europejskiej, co widzimy do chwili obecnej. Zresztą no nawet ten przykład, prawda, kwestii rolnictwa, gdzie Niemcy mają politykę takiego szczególnego protekcjonalizmu, jeśli chodzi o sferę własnych rolników, gospodarstw, a no Polaków, gdzie też jednak jakby nie patrzeć, no też w jakiś sposób zabiegamy o te interesy rolnictwa na arenie międzynarodowej. W związku z tym no te konflikty były, są i będą. No i oczywiście fakt faktem, mimo że od referendum płynęło już sporo czasu, bo odbyło się bodajże w dniach 7-8 czerwca 2003 roku, wstąpienie no to już maj 2004 roku, no to jednak mimo tego upływu czasu wydaje się, że w dalszym ciągu jest jeszcze sporo rzeczy przed nami w zakresie tego, czym są wartości unijne, jak należy je rozumieć. No, tak naprawdę to jest tytaniczna praca, którą w tym momencie wykonujemy.
1: Jakie nadzieje wiązano wtedy, właśnie w tym 2004 roku, wiązano z członkostwem w Unii Europejskiej? Które dziedziny życia mieszkańców miały według nich najbardziej na tym skorzystać?
0: Wydaje mi się, że odpowiedzią pewno na to pytanie może być cytat, który też pamiętam jeszcze z tamtego okresu. Jeszcze wejdziemy do Unii Europejskiej i będzie dobrze już w ogóle. Czyli, prawda, z miejsca wejdziemy do Unii, popłyną pieniądze, rozwiniemy się, już będziemy Zachodem. Oczywiście Zachodem wydaje mi się, że jesteśmy, natomiast ten rozwój, zresztą sam jak mówiłem, że transformacja ustrojowa w Polsce w dalszym ciągu trwa, i to też widać m.in. w tym pościgu, prawda, za krajami zachodnimi, gdzie staramy się rozwijać, co oczywiście ma też swoją cenę, no bo pamiętajmy, że oczywiście ja tu mówiłem o szansach dla przemysłu, natomiast oczywiście wiele przedsiębiorstw nie wytrzymało w tamtym okresie konkurencji ze strony bardziej doświadczonych przedsiębiorstw zachodnich, co też no, mogło troszkę zburzyć tą falę tego entuzjazmu nieco w tamtym okresie.
1: To w takim razie jakie branże w Polsce, w naszym regionie były najlepiej właśnie przygotowane do wejścia do Unii Europejskiej czy korzystania z funduszy unijnych?
0: Dość trudno udzielić tak bardziej precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, bo tak naprawdę model funkcjonowania przedsiębiorstw w tamtym okresie generalnie musiał się dość mocno zmienić. I tak naprawdę największe sukcesy gospodarcze to tak naprawdę, wydaje mi się, ostatnia, można powiedzieć, dekada, czy no może 15 lat, coś koło tego, czyli czas, kiedy tak naprawdę przedsiębiorstwa nauczyły się realiów, w jakich muszą funkcjonować, prawda? Na pewno można powiedzieć, że przemysł obronny bardzo potrzebował, przemysł generalnie ciężki, metalurgiczny, no potrzebował tego bodźca, tej stymulacji, bo widzimy to nawet na przykładzie Stalowej Woli. To jest taki dobry przykład, gdzie też wydawało się już, prawda, na mniej więcej w początku XXI wieku, że sytuacja w mieście będzie bardzo ciężka, bo jednak te przedsiębiorstwa były często w stanie restrukturyzacji, a obecnie no, stopniowo się jednak podnoszą, prawda, te wyniki, które notują, są coraz lepsze. Oczywiście ma to też związek nie tylko z dotacjami unijnymi, ale też w dużej mierze interwencją w ogóle naszego państwa. No niemniej jednak widzimy po liczbach, że to stanowiło taką szansę dla regionu.
1: Gospodarka jednak nie kończy się tylko na przemyśle ciężkim, to są też inne sektory. Jak to właśnie wyglądało w tych innych gałęziach gospodarki, na przykład w turystyce?
0: No to zdecydowanie przede wszystkim tak, samo wejście do strefy Schengen, które się odbyło już parę lat później, no sprawiło, że tych turystów zaczęło przyjeżdżać coraz więcej jednak z zachodu, którzy byli też ciekawi tego, co tu zostaną. Oczywiście przede wszystkim mówimy tu Warszawa, Kraków, ale też i inne części państwa polskiego, no też chciały być beneficjentami tego sektora turystycznego. Nasz region jako Podkarpacie, no to na pewno można uznać za dość ciekawe pod tym względem, że to jednak ściana wschodnia, takie okno na wschód byśmy to nazwali. No i oczywiście mamy Przemyśl, mamy Rzeszów. No złośliwi powiedzą, że to nie jest Kraków, to nie jest Wrocław, gdzie mamy tyle i tyle muzeów, tyle i tyle starych zabytków, prawda? Ale niemniej jednak te były pewne walory, które po prostu wymagały dość szerokich inwestycji. A pamiętajmy, po 2004 roku Polska zainwestowała dziesiątki miliardów euro, jeśli chodzi o różne gałęzie przemysłu, różne gałęzie rozwojowe. No i Podkarpacie było w zasadzie jednym z największych beneficjentów tego. No i odczuł to na przykład Przemyśl. No tutaj mieszkańcy Przemyśla mogą kojarzyć zamek Kazimierzowski. On bodajże w ciągu, jak dobrze pamiętam, 5 lat nieco zmienił swoje oblicze. To w zasadzie było jeden z pierwszych takich, można powiedzieć, turystycznych obiektów akurat na terenie tamtego miasta, który został zmieniony. Zresztą mamy w Rzeszowie też przykłady, mamy trasę podziemną, prawda? Mamy różnego rodzaju skansyny na terenie Podkarpacia, które też otrzymały finansowanie z tych środków. Także na pewno staliśmy się o wiele, wiele bardziej doinwestowani, a przez to też i atrakcyjni w jakiś sposób. Jak przyjeżdżamy z miasta do miasta, to jednak widzimy też tą różnicę, że wszędzie gdzieś ta tabliczka, prawda, z dofinansowaniem jest. I widzimy też, że no coraz więcej, może wiadomo, nie tak często jak w tych wielkich miastach, w tych wielkich ośrodkach, ale jednak też ci turyści z zachodu też się pojawiają. No oczywiście teraz ta sytuacja, prawda, no, z wojną na Ukrainie, tymi migracjami, kiedy rzeczywiście nazwy Przemyśl, Rzeszów pojawiały się często w mediach również zachodnich, no też sprawiło, zrobiło swoje. No ale też dzięki temu właśnie, że wcześniej zainwestowano pewne środki, no to teraz, kiedy ci ludzie przyjeżdżają, mogą zobaczyć to piękniejsze oblicze Podkarpacia.
1: Turyści odwiedzający nasz region mogą też zwrócić uwagę na dużą ilość tras rowerowych, bo w ostatnich latach właśnie samorządy kładą właśnie nacisk na rozwój tej takiej lokalnej turystyki, na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
0: Tak, zresztą wielu z nas pamięta czasy, kiedy wyjeżdżało się na przykład z Rzeszowa, czy powiedzmy z jakiejś innej gminy i nagle w tajemniczych okolicznościach rozpływała się droga, chodnik czy coś takiego, prawda? I od razu no, trzeba kombinować, jak to się dalej poruszać. Teraz nie tylko dzięki środkom unijnym, ale przede wszystkim dzięki takiej fajnej tendencji, która się pojawiła w ostatnich latach, czyli współpracy samorządowców, prawda? Że kiedy planujemy jakąś drogę, planujemy trasę rowerową, planujemy chodnik, no to robimy to w taki sposób, żeby ona się nie urywała wraz z granicą gminy, tylko jednak przebiegała dalej, tak aby pieszy mógł to odczuć, aby rowerzysta mógł to odczuć. Także też w jakiś tam sposób zmienia się ta mentalność, zmienia się mentalność planowania. bezpośrednio. No i też S19 na przykład. To jest już, przechodzimy z komunikacji takiej pieszej rowerowej na samochodową. No też jest taki...
1: Współpraca pomiędzy województwami.
0: Tak, to już o wiele szerzej, bo jak słuchacze doskonale wiedzą, S19 ciągnie się tak naprawdę wzdłuż prawie że całej ściany wschodniej. Także to jest też taki dobry przykład tego, w jaki sposób no, samorządowcy mogą mądrze wydawać te środki unijne. To nie jest tak, prawda, że sobie wpiszemy na przykład, że chcę 2 miliony na drogę, która powiedzmy przebiegnie przez środek lasu i na tym lesie się urwie. To jak oczywiście zmyślam, ale to jest taki przykład, prawda, że to nie jest tak, że pieniądze idą w błoto. One muszą być udokumentowane, muszą mieć przede wszystkim jakąś taką wartość. Czyli po prostu jak w przypadku S19, no to jak wiemy, no łączy, jak już tam wspomniałem, z terenów od Białegostoku, tak naprawdę przebiega przez Rzeszów, przebiega przez Nisko tak naprawdę, więc to też wpływa na to, że wielu mieszkańców na przykład właśnie stolicy Podkarpacia no pochodzi na przykład z innych, prawda, części województwa, to jest normalne i dzięki temu oni też
1: mają szansę szybciej się poruszać.
0: Mają szansę szybciej się poruszać, no i też podtrzymywać kontakt z rodziną, czyli to, o czym mówiliśmy, nie tylko za pośrednictwem internetu, ale też nie mają problemu właśnie z takim skutecznym przemieszczaniem się.
1: Będąc w tym temacie transportu, warto też dodać, jak zmieniła się kolej w ostatnich latach i też ostatnio wyremontowany dworzec kolejowy w Rzeszowie.
0: Tak, to jest bardzo dobry przykład właśnie takiego rzeczywiście wydawania pieniędzy tak, aby z jednej strony ten rozwój był, aby było widać nowoczesność, ale z drugiej strony, żeby jednak uszanować to, tą przeszłość, bo też pamiętajmy o tym, że ja to mówię jako historyk, dworzec w Rzeszowie to jednak pamięta jeszcze czasy, prawda, zaborów. W związku z tym też ważne, aby jednak ten jego kształt pozostał w jakimś tam stopniu jednak związany z tamtymi czasami, żeby mógł świadczyć o przeszłości. No i to jest też taki dobry przykład. No i tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, to, że pociągiem tak naprawdę pojedziemy wiele, wiele dalej. Nie urywa się to, powiedzmy, na paru miejscowościach, albo nie ma... Jest już, może tak, nie, że nie ma, ale jest już coraz mniej takich miejscowości widmo, prawda, gdzie nic nie dociera. Więc to jest też w jakiś sposób sukces, wydaje mi się, ostatnich dekad.
1: Pozostając jeszcze w temacie turystyki i przemieszczania się, to warto powiedzieć o migracjach zarobkowych. Troszkę zapomnieliśmy o tym temacie, ale na początku lat 2000 pewnie większość naszych słuchaczy pamięta te czasy, kiedy nasi bliscy wyjeżdżali po prostu za pracą, na przykład do Wielkiej Brytanii, do Irlandii.
0: Tak, no to są te czasy, bo oczywiście tak wspominaliśmy, żeby tak dość w takim cukierkowym klimacie, prawda, że przede wszystkim mówiliśmy o szansach, które nam Unia daje, o tych zaletach, no ale to oczywiście to też sprawiało, że z racji tej konkurencyjności, no to wiele osób po prostu poszukiwało lepszych warunków życia, pracy, albo też nie wiem, zwykłej samorealizacji, bo też pamiętajmy, że akurat Podkarpacie, te tereny wschodnie, one tak naprawdę mają bardzo, bardzo długą tradycję migracji, począwszy jeszcze sięgając z XIX wieku zaborów, prawda, gdzie mówiło się nawet o biedzie galicyjskiej, o tym sznurze migrantów do Stanów Zjednoczonych. No, w dzisiejszych czasach też widzimy to i widzieliśmy, bo akurat to, o czym wspomniałaś, czyli te pierwsze lata XXI wieku, później otwarcie granic, no to rzeczywiście sprawiły, że spora część nawet naszych krewnych udało się do Irlandii, Wielkiej Brytanii, czasem Niemiec, Francji, no w różnym charakterze. Część, prawda, już tam wyjechała i została, część pracuje sezonowo. To też mimo wszystko wskazuje na pewną szansę, na pewną mobilność w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli część, jeśli ludzie migrują, no to część jednak w pewnym czasie wraca. I są to pracownicy zdobywający o wiele, wiele większe doświadczenie. To jest tak jak na przykład sama kwestia pracowników naukowych. Mamy przecież słynny program Erasmus, który akurat też między innymi najbardziej się kojarzy z czasami studenckimi oczywiście. Nie będę ich rozwijał może na antenie, aczkolwiek faktem jest, że taka możliwość chwilowego pobytu w innych warunkach, korzystania z tej infrastruktury już tam zastanej, sprawia, że osoby, które wracają tutaj, a nie oszukujmy się, część wraca jednak, no to sprawia, że dotrzymujemy naprawdę bardziej doświadczonych, świadomych swojej wartości ludzi.
2: Jedynka Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: W dzisiejszej rozmowie wyruszamy w pełną emocji podróż na Podkarpacie z czasów II wojny światowej. Od Stalowej Woli przez Rzeszów aż po Przemyśl, gdzie lasy i wzgórza kryły tysiące cichych bohaterów. Odkryjemy tajemnice partyzanckich oddziałów, które mimo okupacji zdołały stworzyć jedną z najsprawniejszych konspiracji w Europie. Zajrzymy też za kulisy akcji Burza, pracy wywiadowczej i codziennych zmagań ludzi żyjących w cieniu wojny. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazda rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o partyzantce podczas II wojny światowej na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną doktor Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie, jak to zwykle bywa, od takiego tła historycznego. Kiedy wybuchła II wojna światowa i jak zmieniło się życie właśnie mieszkańców, no nie tylko Podkarpacia, ale całej Polski.
0: Myślę, że jeśli chodzi o samą datę wybuchu II wojny światowej, to tutaj nie będę odkrywczy. Musimy mówić o 1 września 1939 roku, kiedy oczywiście Niemcy atakują Polskę. Następuje walka, kampania wrześniowa. Później, jak dobrze wiemy, 17 września wkraczają Sowieci i wtedy już polscy żołnierze zaczynają powoli składać broń, już było wiadomo, że kampania chyli się ku upadkowi. Niemniej jednak z racji tego, że zazwyczaj, kiedy już żołnierze widzą, że sytuacja jest trudna, no to najczęściej trzeba znaleźć sposób, żeby jakoś tą walkę przedłużyć. I tutaj zazwyczaj właśnie chodzą oddziały partyzanckie, które tworzyły się już w 1939 roku.
1: Jakie właśnie były główne organizacje partyzanckie działające na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
0: To znaczy tak, jeśli mówimy tutaj o organizacjach partyzanckich, no to to było dość zróżnicowane otoczenie, bo oczywiście z jednej strony mamy początkowo nazywaną Służbę Zwycięstwa Polski, taki był twór, później zmienił nazwę na Związek Walki Zbrojnej, a ostatecznie w 1942 roku nazywamy tę organizację Armią Krajową, czyli można powiedzieć taki najbardziej chyba powszechna nazwa, która utrwaliła się już w historiografii. Aczkolwiek musimy też pamiętać, bo jeśli nasi słuchacze wklepią sobie w Google partyzantka na Rzeszowszczyźnie, na Podkarpaciu, czy jak tam chcą, no to rzeczywiście najwięcej jest poświęcone Armii Krajowej. Natomiast obok nich były również inne oddziały partyzanckie, różniące się najczęściej celami, programem, bo z jednej strony mamy bataliony chłopskie, czyli już organizację typowo związaną ze środowiskiem ludowców PSL-u, z drugiej strony mamy Gwardię Ludową, czyli już te środowiska czerwone, tak zwane komunistyczne, no i mamy jeszcze partyzantkę już typowo sowiecką, która gdzieś tam się albo zaplątała w momencie rozbicia wojsk sowieckich przez Niemców, albo po prostu ci partyzanci byli zrzucani na tyły wroga, żeby siać tam ferment.
1: Dobrze, no to może w takim razie zacznijmy sobie od Armii Krajowej, która na początku lat 40. miała troszkę inne nazwy. Jak właśnie wyglądała jej struktura taka organizacyjna tu na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
0: Sama organizacja to jest problem dość złożony. Służba Zwycięstwa Polski to była organizacja, która w zasadzie powstała już na samym początku pod dowództwem generała Tokarzewskiego Kraszewicza. Później jednak zaczęto zauważać, że pojawiają się takie, nazwijmy to, odpryski. To znaczy, że te oddziały partyzanckie nie były całkiem scalone i trzeba było kombinować, mówiąc kolokwialnie, aby te organizacje ze sobą współpracowały, aby powstała jedna struktura, która mogłaby tak jakby zwiększyć możliwości organizacyjne partyzantów. I stąd właśnie pojawił się Związek Walki Zbrojnej. To akurat był nawet rozkaz generała Sikorskiego, przebywającego już wówczas w Londynie. I co dalej? I w lutym 1942 roku to wszystko przekształciło się w Armię Krajową, która no w gruncie rzeczy była taką jedną z najbardziej, jeśli nie najbardziej zorganizowaną organizacją partyzancką na terenach Europy. I jeśli tutaj mówimy o samej Rzeszowszczyźnie i w ogóle o tych ziemiach, nawet uwzględniając też m.in. Stalową Wolę, Nisko, te ziemie to jest to, o czym już miałem okazję mówić na antenie tego radia, to są tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli takiego można powiedzieć dość bardzo istotnego terenu. I z tego też między innymi względu dowództwo polskie, przebywające zarówno na uchodźstwie, jak i tu w kraju zdawało sobie sprawę z tego, że te ziemie mają bardzo ważne znaczenie. Z jednej strony dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 1941, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, no to punkty przerzutowe, logistyczne przebiegały właśnie między innymi przez te tereny. Zresztą już wcześniej, tak samo kiedy Polska upadła w 1939 roku, no to najłatwiej było do Paryża dostać się właśnie przez szlak prowadzący od Rzeszowa. Mniej więcej, to już tak dość mocno uogólniłem, ale mniej więcej o to chodziło, że Rzeszów, czy w ogóle ziemia rzeszowska, połączona z Stalową Wolą i innymi miastami dzisiejszego województwa podkarpackiego, miały szczególne znaczenie. I dlatego też w ogóle, po pierwsze, ochrzczono ten podokręg Rzeszów, powstały, kryptonimem Ogniwo, aby pokazać właśnie trochę to znaczenie, że ziemia rzeszowska jest takim ważnym ogniwem w strukturze polskiego podziemia. Natomiast nie ziścił się pomysł, aby ten podokręg był osobnym w ogóle okręgiem, aby Rzeszów był osobnym okręgiem ZWZ, a później Armii Krajowej. No ale no, taka była po prostu decyzja dowództwa. W każdym razie miasta, o których tutaj należy szczególnie pamiętać, no to Rzeszów, Mielec, Przemyśl, to wszystko to były inspektoraty rejonowe, które miały, powiedzmy, tę strukturę jeszcze mocniej nadzorować.
1: Kto właśnie stanął na czele podokręgu AK Rzeszów pod tym wspomnianym przez ciebie kryptonimem Ogniwo?
0: Dowódcą był pułkownik Kazimierz Putek, pseudonim, jak dobrze pamiętam, Zworny. On był wcześniej szefem okręgu Kraków. Zadaniem generalnie całego okręgu, podokręgu, jak i w ogóle w 42 Armii Krajowej było przygotowanie tych ziem do wywołania powstania przeciwko okupantom. Czyli później się to ziściło jako akcja burza w 44, przy czym to już chodziło typowo o wyzwolenie tych terenów, zanim jeszcze Sowieci wkroczą na ziemię polskie, więc to jest, może powiedzieć, taki główny niuans. Często padają liczby. To jest dość trudne, żeby oszacować dokładną liczbę partyzantów, którzy służyli w Armii Krajowej, w naszym oto podokręgu, zaznaczam. Mniej więcej można szacować, że było to tak w szczytowym okresie ciut ponad 50 tysięcy osób. Także w 1944, kiedy właśnie wybuchły te największe, można powiedzieć, walki, no to właśnie mniej więcej taka liczba partyzantów brała w nich udział, a w zasadzie była, powiedzmy, na stanie, tak to nazwijmy.
1: Jak wyglądał taki mechanizm organizacji właśnie tego naszego podokręgu, jeśli chodzi o organizację i dowodzenie w takich warunkach okupacyjnych?
0: To znaczy tak, no na pewno najcięższym takim aspektem, z którym musieli sobie radzić partyzanci, był przepływ informacji, bo z jednej strony oczywiście mamy całą strukturę, pion cywilny, pion wojskowy, no ten najważniejszy, czyli delegatura rządu RP na kraj, taki centralny organ, plus jeszcze Rada Jedności Narodowej, która była takim parlamentem, mieścił się w Londynie, tak to nazwijmy, choć oczywiście struktury miał też tutaj, jak najbardziej. No a ten pion wojskowy, no to już była typowa Armia Krajowa, która była podporządkowana dowództwu. I w ten sposób, powiedzmy, te armie funkcjonowały. Główny komendant AK Tadeusz Kbur-Komorowski, tak znany w historiografii, no, był osobą, która stała na czele już całości tego tworu, prawda, który odpowiadała za dowództwo, za rozkazy, za manewry, ruchy wojsk. Więc była to dość skomplikowana struktura, ale wydaje się, że dość wydajna, patrząc na rezultaty i dokonania polskiej partyzantki.
1: Jak wyglądało właśnie takie codzienne funkcjonowanie członków podziemia? Mam tutaj na myśli może meldunki, ukrywanie dokumentów. Jak wyglądała kwestia właśnie bezpieczeństwa osobistego tych osób?
0: To znaczy tak, wydaje mi się, że sporo na ten temat możemy zobaczyć w literaturze, we wspomnieniach, także w uwielbianych przez uczniów Kamieniach na Szaniec, czyli jednej z naszych lektur. Generalnie to wszystko opierało się o całą siatkę z jednej strony oczywiście tych osób, które były oficjalnie częścią organizacji, tych, którzy współpracowali, czy często między innymi prywatnych gospodarzy, no i oczywiście różnego rodzaju punktów kontaktowych, prawda, gdzie informacje były w różny sposób, przedostawały się. Generalnie można powiedzieć, że z jednej strony organizacja ta, tu mówię oczywiście o Armii Krajowej, kierowała się typowo etosem wojskowym. To było wojsko, tylko po prostu no, w formie właśnie oddziałów partyzanckich, prawda? Czyli było dowództwo, było to podporządkowanie, były rozkazy. Cała ta struktura musiała się opierać po prostu na pełnej organizacji, więc odcinano się od różnego rodzaju zjawisk maruderstwa i tych wszystkich zjawisk negatywnych. To jest czasami tak, jak często mamy dyskusje na temat tego, jakie były relacje żołnierzy Armii Krajowej z Żydami, nie? To często podają przykłady sytuacji, gdzie mogło dochodzić do różnych zajść, natomiast to też nie do końca było scalone z tą polityką ogólną, centralną. Więc to były takie przypadki, kiedy często to już były indywidualne decyzje. I tu też wydaje mi się, że warto wspomnieć jeszcze o samej kwestii relacji z tymi innymi organizacjami, bo my często rozróżniamy, prawda, mamy z jednej strony Armię Krajową, mamy ludowców, mamy komunistów i to jest też ciekawe zjawisko, dlatego że oczywiście najłatwiej te organizacje często różniły się programami, zwłaszcza w przypadku relacji tych powiedzmy polskiej partyzantki i komunistów typowo, czyli albo już typowo Sowietów, albo tych zależnych od Moskwy. Natomiast te organizacje ze sobą też współpracowały i na to również są źródła. Tu możemy się w sumie nawet poszczycić tym, że na Rzeszowszczyźnie nie doszło nigdy do jakichś takich, nazwijmy to, poważniejszych scysji pomiędzy oddziałami partyzanckimi. A jeśli ktoś oglądał m.in. taki serial Czas Honoru, no to tam były też pokazane różne sytuacje, gdzie często zaopatrzenie dostawało się nie do tego oddziału, nie do tej frakcji, do której powinno, i były różne właśnie negocjacje, dyskusje, ale też i wspólne akcje. No, ja myślę, że jeśli tutaj mówimy o samych akcjach Armii Krajowej, takich bardziej widowiskowych tutaj na tych terenach, no to warto wspomnieć akcję z sierpnia 1943 roku, kiedy żołnierze AK wyzwolili 133 więźniów z Jasła. Także to jest rzeczywiście takie liczby całkiem duże. Zresztą Armia Krajowa to nie tylko wojsko, to również wywiad cały. Między innymi jeśli słuchają nas osoby z Dębicy, no to na pewno kojarzą Pustków, gdzie z jednej strony oczywiście był obóz, a z drugiej strony też Niemcy mieli taki poligon doświadczalny pocisków V1 i V2, więc zadaniem partyzantów była nie tylko walka z okupantem, ale też przekazywanie, zbieranie i wysyłanie informacji do centrali, co tak dokładnie się dzieje na tych terenach, na których oni się znajdują. Były też różnego rodzaju akcje sabotażowe, które wydaje mi się nasiliły się wraz z agresją Niemiec na Związek Sowiecki. No tu w Rzeszowie szczególnie możemy kojarzyć jedno wydarzenie, przynajmniej jedno wydarzenie, czyli zniszczenie niemieckiego transportu wojskowego w 1943 roku. To było na stacji Rzeszów Staroniwa. No, tam akurat był ten przypadek, że doszło później do brutalnego odwetu. Niemcy rozstrzelali, jak dobrze pamiętam, chyba około 30 Polaków akurat przypadkowych, robotników, studentów, kolejarzy. Także to są właśnie takie przykłady, można powiedzieć, różnego rodzaju akcji z tamtego okresu.
1: Jak taka topografia, geografia Podkarpacia, czyli mam tu na myśli lasy, rzeki, góry, wpływała właśnie na formę i skuteczność działań partyzanckich?
0: Analizując wspomnienia z tamtego okresu, można powiedzieć, że topografia terenu miała istotne znaczenie, bo dzisiejsze Podkarpacie to przecież z jednej strony lasy, z drugiej strony góry, właśnie jak Bieszczady, i to wszystko miało tak naprawdę dodatni wpływ na kondycję oddziałów partyzanckich na tych terenach, dlatego że było po prostu sporo miejsca do ukrywania się, do przygotowania różnego rodzaju zasadzek, także można powiedzieć, że beneficjentami tych terenów byli również żołnierze niezłomni późniejsi po wojnie, dlatego że mogli w ten sposób dość długo pozostawać na wolności niewykrywalnymi. No, mamy tutaj najlepszy przykład Łukasza Cieplińskiego, który akurat ukrywał się m.in. na Staromieściu tu w Rzeszowie. To jest taki też przykład, jako taka jedna z lokalizacji.
1: Postać podpułkownika Łukasza Cieplińskiego kojarzy nam się z tymi takimi już czasami raczej powojennymi, czyli z żołnierzami wyklętymi, ale ja chciałabym się jeszcze cofnąć do połowy 1944 roku, czyli do akcji Burza. Jak właśnie wyglądały te działania tutaj na Podkarpaciu?
0: Ja tutaj mówię tak o tym, że te oddziały próbowały się dostać do walczącej stolicy, natomiast no, też wydaje mi się, że warto to w pewien sposób zobrazować, że często nie były to małe oddziały, bo nam się wydaje, że oddział partyzancki to 20 osób, może 30, takie powiedzmy niewielkie grupki. Natomiast należy pamiętać, że wtedy z Podkarpacia wyruszały o wiele, wiele większe oddziały. Tutaj takim najlepszym przykładem jest zgrupowanie SAN pod dowództwem kapitana Szereckiego, to był pseudonim Sulima. To zgrupowanie liczyło, tutaj też nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile, ale tak no, powiedzmy roboczo około 3,5 tysiąca żołnierzy. A więc widzimy naprawdę bardzo duży oddział, który spokojnie mógłby stoczyć nawet bitwę z okupantem. No, w każdym razie te jednostki, one zostały otoczone i rozbrojone przez NKWD. To było, jak dobrze pamiętam, 17 sierpnia 1944 roku w Sarzynie. Później też jeszcze te oddziały, te, które wtedy nie zostały rozbrojone, były jeszcze rozbrojane później mniej więcej w okolicach Lublina. Także jak widzimy, do Warszawy nie dotarła żadna jednostka z Podkarpacia. I łącznie, co jest ciekawe, też można powiedzieć, że takich AK-owców, którzy właśnie wtedy mieli wspomóc powstanie, zatrzymano i rozbrojono około 25 tysięcy. Więc bardzo duża liczba osób, które naprawdę mogłyby, wydaje mi się, wiele zmienić akurat wtedy w tych walkach, w obrazie tych walk. No, też należy zaznaczyć, że 4,5 tysiąca zostało wywiezionych na wschód. Także, jak widzimy, no, powstańcy warszawscy nie otrzymali pomocy, no, ale to jest też właśnie przykład tego, że nie otrzymali jej dlatego, że Polacy nie potrafili pomóc, czy że się ociągali, no po prostu Sowieci to uniemożliwili, więc to jest kolejny właśnie po prostu przykład tego, że Sowieci absolutnie nie chcieli szczególnie pomagać AK-owcom. Owszem, jak były jakieś toczone walki z Niemcami, no to jak najbardziej ta pomoc zawsze się przyda, ale no widać, że byli dla nich po prostu takim dość nieprzyjemnym elementem, którego trzeba się było po prostu pozbyć, bo przeczyło ich celom politycznym, którym oczywiście było zniewolenie naszego kraju. W momencie, kiedy zainicjowano akcję Burza, no to oddziały AK na Rzeszowszczyźnie ujawniały się w momencie wkroczenia Sowietów i wspólnie wyzwalali kolejne miejscowości, czyli to było typowe współdziałanie tak naprawdę, o czym nie każdy pamięta. Choć oczywiście tu też nie chcę idealizować, że mi ktoś nie zarzucił. Dla Armii Czerwonej fakt, że na tych terenach działała polska partyzantka niezależna od Moskwy, stanowiło oczywiście problem. I ten problem szczególnie mocno ujawnił się w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest, ktoś może zapytać, to dobrze, ale gdzie Warszawa, gdzie Podkarpacie? Generalnie chodziło o to, że w sierpniu 1944 roku, to była mniej więcej połowa sierpnia, ówczesny komendant główny AK, wspomniany już wcześniej przeze mnie Tadeusz Burkomorowski, wydał rozkaz wszystkim zbrojnym oddziałom, by kierowały się na Warszawę. I mimo, że z Rzeszowszczyzny też wyruszyło dość sporo oddziałów, to jednak żaden się nie przebił. Niezależnie, czy wspomnimy o oddziałach, które wyruszały z Mielca, z Rzeszowa, z Przemyśla, tak naprawdę Sowieci nakazali rozbrojenie wszystkich oddziałów. Nikt się tak naprawdę nie przedostał. Ci żołnierze, którzy zostali zatrzymani, tak naprawdę albo byli internowani i lądowali w różnego rodzaju obozach, albo byli wcielani do tak zwanej pierwszej armii Wojska Polskiego, czyli już można powiedzieć właśnie berlingowcy, ci, którzy akurat przyszli ze wschodu. Choć tutaj też zaznaczam, bo często popełniamy ten błąd, że oczywiście oni nam się kojarzą z tymi, którzy przyszli z Rosjanami, z Sowietami i no generalnie, że to byli zależni, wprowadzali komunizm. No, radziłbym tak nie wybiegać, dlatego że należy pamiętać, że ci żołnierze, którzy przyszli ze wschodu, tak naprawdę mieli dwa wyjścia, albo służyć w armii, no albo kończyło się to, albo było jak w Katyniu. Także to jest właśnie ten przykład, o czym należy pamiętać. W każdym razie no, akcja Burza niestety nie przyniosła zakładanych rezultatów.
1: Jak wyglądała taka współpraca partyzantów z ludnością cywilną na Podkarpaciu? Czy właśnie ci cywile ponosili jakieś konsekwencje właśnie w przypadku działań partyzanckich AK?
0: To znaczy tak, generalnie to się wpisywało w szerszą strategię Niemców. Na tych terenach, terenach Polski zwłaszcza, okupowanej Polski tu zaznaczę, restrykcje, jakie wprowadzali Niemcy, były szczególnie surowe. Wiemy m.in. właśnie o brutalnych przypadkach egzekucji i tutaj właśnie ten przykład ze Staroniwy jest taki dobry i on nie był odosobniony, bo jeśli przejdziemy się ulicami różnych miejscowości Podkarpacia, no to często będą się pojawiać pomniki upamiętniające ofiary egzekucji przeprowadzonych przez Niemców. No. Dobrym takim przykładem jest m.in. podpułkowska miejscowość Przewrotne, gdzie do chwili obecnej co roku zbierają się ludzie, aby upamiętnić kolejne rocznice pacyfikacji tej miejscowości. Także podobnie jest zresztą w innych miejscowościach, w innych miastach, wsiach. Także widzimy, że ten terror niemiecki bardzo mocno odbił się na miejscowej ludności. I z tego też m.in. względu mieszkańcy, czy to rolnicy, czy mieszczanie, czy inteligencja, bardzo mocno angażowały się w pomoc partyzantom. Tu oczywiście taki, jeśli sięgniemy do wspomnianej przeze mnie wcześniej książki Kamienie na szaniec, no to m.in. mamy przykłady tajnego nauczania, prawda, tych kompletów. Mamy przykłady dzielenia się z partyzantami ubraniami, opatrunkami. Także nie były to odosobnione przypadki, ale wynikało przede wszystkim z tego, że po prostu ludność była zmęczona wojną. I z tego też względu oczywiście nie wszyscy, ale na ogół wspierali polskich partyzantów. Dodatkowo takim dość dobitnym przypadkiem jest to, że kiedy mniej więcej w okolicach Sanoka, Przemyśla operowała sowiecka partyzantka pod dowództwem Berensteina, to Polacy też im pomagali. Bo Polacy starali się pomóc wszystkim, którzy walczyli z Niemcami. Także to jest taki troszkę paradoks, prawda?
1: A czy istniały w ogóle jakieś takie właśnie napięcia między ludnością cywilną a partyzantką? Czy to była tylko i wyłącznie współpraca?
0: To znaczy oczywiście, że takie przypadki były, one się zawsze zdarzają. W trakcie działań wojennych to były często przypadki rekwirowania między innymi produktów żywnościowych czy innych rzeczy. Natomiast one sporo jednak, wydaje mi się, ludzi rozumiało, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście później, kiedy już między innymi w okresie tuż po wojnie, albo nawet jeszcze tuż po rozwiązaniu AK może nawet, kiedy ci akowcy, dotychczasowi akowcy, którzy nie chcieli złożyć broni, w dalszym ciągu kontynuowali walkę, no to później rzeczywiście zaczęły się takie różne dyskusje, czy to są bardziej bohaterowie, czy bandyci. No, to są takie dość krzywdzące opinie, prawda, w tym drugim przypadku. Więc one bardziej wynikały z faktu, że ludzie byli zmęczeni, te miejscami wiele nie mieli, więc w związku z czym te postawy bywały różne, aczkolwiek analizując wspomnienia, analizując różne przypadki, no to jednak wydaje się, że ta współpraca układała się całkiem dobrze.
1: Ile miesięcy po akcji Burza przetrwała jeszcze Armia Krajowa?
0: To znaczy tak, jeśli pytamy ogólnie o samą Armię Krajową, no to jej rozwiązanie nastąpiło wraz z początkiem, bo ze styczniem 1945 roku. Natomiast nie znaczyło to bynajmniej, że wszyscy ci partyzanci decydowali się, dotychczasowi partyzanci, decydowali się składać broń, bo wielu jednak uznawało, że Sowieci to tacy sami okupanci jak Niemcy w gruncie rzeczy, w związku z czym oni później kontynuowali swoją działalność, nie chcę mówić walkę, dlatego że to nie było tak, że oni wszyscy tak naprawdę po prostu nie wyszli z lasów i dalej walczyli. To wyglądało tak, że powstał m.in. taki twór w 1945 roku, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Tutaj mieszkańcy naszych terenów mogą szczególnie kojarzyć tą organizację z podpułkownikiem Cieplińskim, o którym już tutaj było wspominane. Przy czym, co jest dość istotne, ta organizacja na początku nie zakładała działań tylko i wyłącznie kontynuacyjnych, jeśli chodzi o walkę. Oni początkowo liczyli, że uda się poprzez metody polityczne nakłonić Sowietów i NKWD też przy okazji, wszystko co im towarzyszyło, do opuszczenia terytorium Polski, czyli też na korzystne rozstrzygnięcie na arenie międzynarodowej, co nie nastąpiło. Dopiero kiedy zobaczyli, że ta sytuacja się nie zmieni, no to uznano, że trzeba sięgnąć w takim wypadku po dalszą walkę.
1: Po broń.
0: Po broń, tak. Choć oczywiście tu też mówimy o wolności i niezawisłości, natomiast były też inne organizacje, które uważały w pewien sposób podobnie, aczkolwiek różniły się programami. Z tego też względu często, kiedy mówimy o tak zwanych żołnierzach wyklętych, czyli tych partyzantach, którzy nie złożyli broni i dalej walczyli, no to musimy pamiętać, że oni bardzo często znacząco różnili się wobec siebie. Bo pamiętajmy tutaj m.in., jeśli weźmiemy pod uwagę też lubianego przez polskich i szanowanego, podziwianego przez polskich patriotów rotmistrza Pileckiego. Na ówczesne czasy to była postać dość, nazwijmy to, liberalna, jeśli chodzi o te wartości demokratyczne. Także tu mamy demokratę, ale wśród tych organizacji były też różne skrajne organizacje, bo mieliśmy bardziej prawicowe, bardziej lewicowe. Dlatego też wydaje mi się, że z tego względu wzięły się późniejsze kontrowersje wokół żołnierzy wyklętych. Bo z jednej strony, wiemy, propaganda lat komunistycznych, pokazywanie ich jako złodziei, zbrodniarzy i tak dalej, ale to też było o tyle podatne, że po prostu oni się różnili, więc w zależności jaką grupę byśmy wzięli na warsztat, no to moglibyśmy zupełnie inną opinię wobec nich sformułować.
1: Czyli nie było takiej jednej formacji zrzeszającej takich żołnierzy wyklętych, tylko było to takie...
0: Mieszane. Tak, to zdecydowanie było mieszane i nie należy ich traktować absolutnie jako monolit. Tak jak najczęściej w historii bywa, po prostu każdą postać trzeba analizować indywidualnie i rozumieć ją. Bo z pewnością były to osoby, które wierzyły w Polskę, miały wizję tej Polski, choć po prostu nie zawsze się do końca zgadzali. Wiedzieli po prostu jedynie, że trzeba walczyć z okupantem, w tym przypadku już sowieckim.
1: Jak długo jeszcze po zakończeniu II wojny światowej, czyli po 1945 roku, ci żołnierze wyklęci działali w Polsce i tutaj na terenie dzisiejszego Podkarpacia?
0: To znaczy tak, tutaj jednoznacznej odpowiedzi nie ma, bo tak naprawdę ostatnim polskim wyklętym znanym był Józef Franczak, który zginął w potyczce z służbami bezpieczeństwa, chyba jak dobrze pamiętam, w 1963 roku. Także widzimy sporo lat po wojnie. I oczywiście to też były różne przypadki, dlatego że wraz z kolejnymi tak zwanymi amnestiami, kiedy akurat ci wyklęci się ujawniali, no to tak naprawdę ta liczba się zmniejszała. Chociaż i tak muszę przyznać, że jeśli chodzi o akurat osoby związane z polskim podziemiem, to i tak to prawodawstwo nie było wobec nich bardzo surowe. Ja do tej pory natykam się na to, co na przykład było z żołnierzami UPA, których już uważano za totalnych zbrodniarzy, no to w ich przypadku często było tak, że jak to opisał jeden z Ukraińców, miałem wrażenie, że Polak odbezpieczył broń. Także to są takie przypadki. No to jest 63, to rzeczywiście ostatni polski wyklęty, ale jako ciekawostkę, której nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, to, że tak naprawdę ostatnim partyzantem, który walczył z komunistami, z Sowietami, był Estończyk, August Sabe, który zginął w walkach z służbami sowieckimi jeszcze w 1978 roku. Czyli tutaj wystarczy policzyć 33 lata żył w lasach i walczył. No oczywiście z różnym skutkiem, bo wiadomo, te późniejsze lata to już było bardziej ukrywanie się i taka symboliczna walka. No ale warto, wydaje mi się, o takich przypadkach wspomnieć, żeby też wiedzieć, że ci ludzie naprawdę wierzyli w swoją misję.
1: A czy we wszystkich krajach właśnie tutaj z tego, powiedzmy, bloku wschodniego byli właśnie tacy żołnierze wyklęci, którzy jakby nie uważali Sowietów za takich wyzwolicieli, właśnie dalej walczyli? Nawet symbolicznie?
0: Generalnie można zaryzykować stwierdzenie, że tak, choć to było w znacznym stopniu uzależnione od warunków w danym kraju. No wiadomo, wielu obywateli nie cieszyło się z tego, że Sowieci wkraczają na ich tereny. Zresztą dobitnym przykładem jest, że jeszcze w pierwszych latach po wojnie działał przecież nawet niemiecki Werwolf, czyli ci niemieccy maruderzy, którzy gdzieś tam zostali jeszcze próbowali się szarpać, tak naprawdę trudno powiedzieć o co, prawdopodobnie też nie akceptowali tej porażki. Także to jest raczej normalne, że zawsze po froncie zostają jakieś tam pozostałości. No, w Syrii też obecnie przecież jeszcze mamy jakieś tam grupki asadowców, więc to są zawsze przypadki, które mogą trwać jeszcze dobrych parę lat po wojnie.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Centralny Okręg Przemysłowy to jeden z najważniejszych projektów gospodarczych II Rzeczpospolitej. Przedsięwzięcie, które miało nie tylko pobudzić kraj po kryzysie, ale także wzmocnić jego potencjał obronny. O tym, jak rodziła się idea COP-u, dlaczego tak ważną rolę odegrało w niej dzisiejsze Podkarpacie i jakie ślady tego projektu widzimy do dziś, z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
1: Zanim przejdziemy sobie do Centralnego Okręgu Przemysłowego, to przypomnij nam, jak wyglądała sytuacja gospodarcza Polski w latach 30.
0: Jeśli przenieślibyśmy się w tamte czasy, to odkrylibyśmy, że Polska była w tamtym czasie krajem przede wszystkim rolniczym jednak. Widoczne były bardzo duże nierówności, zarówno pod względem społecznym, tutaj jak niektórzy pamiętają karierę Nikodema Dyzmy, no to właśnie te różnice były w tym okresie bardzo mocno widoczne, ale też i te nierówności były widoczne pod względem regionalnym, to znaczy o ile na przykład te części, o które walczyliśmy z Niemcami, czyli na przykład Śląsk czy Wielkopolska, były dość dobrze rozwinięte i uprzemysłowione, tak w naszej części Polski no, był z tym problem. W naszej, trochę bardziej na wschodzie, no, to były przede wszystkim te terytoria rolnicze. No, tutaj też musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy powróciło na mapy niepodległe państwo polskie, no to trzeba je było tak naprawdę scalać z trzech różnych systemów, prawda? Pamiętajmy, byliśmy pod zaborami bardzo długi okres czasu. I te wszystkie części tak naprawdę należało stworzyć na nowo. No, przemysł istniał, ale jak już wspomniałem, był nierówno rozmieszczony i stosunkowo słabo rozwinięty.
1: To gdzie w takim razie najlepiej się rozwijał ten przemysł?
0: No, przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o Śląsku, natomiast no, Wielkopolska też była takim dość ważnym ośrodkiem, Łódź. No, Łódź też pamiętamy między innymi już w czasach zaborów. To z kolei też w książkach, w kulturze też widzimy powstawanie tych fabryk, kształtowanie się tego przemysłu, w dużej mierze włókienniczego, ale nie tylko. No i też nie należy zapomnieć o takim jednym z najważniejszych obok COP-u projektów gospodarczych naszego rządu, czyli port w Gdyni. Pamiętamy, no, władze Gdańska, które było wtedy wolnym miastem, utrudniało Polakom dostęp do portu, w związku z czym musieliśmy stworzyć tak naprawdę na surowym korzeniu coś zupełnie nowego, więc Gdynia też była takim ważnym ośrodkiem. W każdym razie to właśnie wtedy powstało to, prawda, rozróżnienie Polska A i Polska B, czyli z jednej strony bardziej uprzemysłowiona, a z drugiej strony biedna.
1: A czy mógłbyś nam tak pokrótce nakreślić, jak właśnie duże były różnice między tymi rozwiniętymi regionami Polski, a tymi no, słabiej uprzemysłowionymi?
0: No, tak naprawdę te różnice były z jednej strony widoczne już po liczbie ośrodków miejskich, prawda? Jeśli porównamy sobie na przykład największym takim ośrodkiem w naszej części Polski, ówczesnym województwie lwowskim, był Lwów. Ale Lwów był taką wyspą, wokół której roztaczały się różne wsie, prawda? I to, o czym należy też pamiętać, no, my też mieliśmy tę specyfikę, że na naszej obszarze jednak żyły różne nacje, prawda? Ukraińcy, Żydzi, i to też sprawiało, że w gospodarce, no właśnie też to się odbijało na gospodarce, powiedzmy w ten sposób, czyli też z jednej strony te nierówności, prawda, częściowo też i słabiej rozwinięte rolnictwo, to wszystko tak naprawdę miało dość duży wpływ. No i też bezrobocie, bo o tym należy wspomnieć, że kiedy wielki kryzys uderzył również i w państwo polskie, no najmocniej odczuły to właśnie nacje, które były, powiedzmy, słabiej uprzemysłowione, słabiej rozwinięte, czyli właśnie między innymi nasz kraj jako Polska, ale też i Ludność, która zamieszkiwała tereny bardzo często wiejskie lub przeludnione, no w naszym przypadku, no to właśnie obok Polaków, no to należy pamiętać właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej mniejszościach narodowych, które też były w trudnej sytuacji. To jest, od razu mówię, stereotyp, kiedy wyobrażamy sobie na przykład Żyda jako tego bogatego w garniturze pana. No nie do końca, bardzo dużo, część tej ludności również była dotknięta różnego rodzaju problemami ekonomicznymi. Ludność ukraińska też, tam w ogóle jeszcze wchodziły też kwestie dyskryminacji rządu polskiego w ich stronę, także no generalnie nasz region był bardzo mocno poszkodowany, a też nie było jakichś ośrodków przemysłowych, nie było, prawda, przemysłu wydobywczego, jakiegoś szczególnie rozwiniętego. W związku z czym no my tutaj słabiej wypadaliśmy, jeśli spojrzymy na przykład na właśnie wspomniane przeze mnie Łódź, Warszawę czy inne miasta.
1: Czy to właśnie dlatego to nasz region wybrano jako taką kolebkę Centralnego Okręgu Przemysłowego?
0: To znaczy tak, częściowo tak, aczkolwiek

0: zakłady przemysłowe planowano utworzyć właśnie w centralnej części Polski, to chodziło o to, żeby nie znajdowały się one na takiej pierwszej linii frontu.
1: Tak, z tego też względu na przykład, jak dzisiaj spojrzymy na dzisiejsze czasy, no Lwów rozwija się bardzo dynamicznie, właśnie dlatego, że jest na Ukrainie oddalony od tej linii frontu. No nie bez powodu o tych terenach, gdzie powstał COP, ukuto takie pojęcie trójkąta bezpieczeństwa. No właśnie wynikało to z tego, że były to tereny stosunkowo najmniej narażone, przynajmniej na te pierwsze ataki ze strony wrogów.
0: Jak generalnie powstała koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego i właśnie jakie czynniki może polityczne, militarne, gospodarcze doprowadziły właśnie do jego powstania?
1: To znaczy tak, koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego dojrzewała pod wpływem kilku różnych zjawisk, tak jak tutaj też zasygnalizowałaś. Z jednej strony Polska potrzebowała wyjścia z kryzysu gospodarczego, pobudzenia rynku wewnętrznego, tak to się ładnie mówi, jeśli spojrzymy na ten obrót towarów, ale też z drugiej strony narastało zagrożenie militarne ze strony tutaj III Rzeszy, ale też i Związku Sowieckiego, które pamiętajmy, no, w latach 30. bardzo intensywnie się zbroiły i no, tak naprawdę cała Europa czekała tak naprawdę na to, kiedy może wybuchnąć ewentualny konflikt. No i w tej sytuacji nasz rząd uznał, że kluczowy tutaj dla naszego rozwoju, ale też i bezpieczeństwa jest właśnie przemysł ciężki, zbrojeniowy, który ma tutaj też znaczenie strategiczne. Aczkolwiek też pamiętajmy, że sama idea wówczas nie była całkiem nowa. Ona nawiązywała nieco do wcześniejszych koncepcji budowy takiego ośrodka przemysłowego właśnie w bezpieczniejszym regionie, czyli tutaj zawsze ten trójkąt bezpieczeństwa gdzieś odgrywał taką rolę. Właśnie na te ziemie patrzono jako taki moment, kiedy mogłoby tu coś powstać. No i w przypadku COP-u, no to tu kluczowy jest rok 36 oczywiście.
0: I co się właśnie stało w tym 36 roku?
1: Wówczas Eugeniusz Kwiatkowski zaprezentował w Sejmie taki 4-letni plan inwestycyjny. No tutaj też należy zwrócić uwagę na samą postać, prawda, Kwiatkowskiego. Zazwyczaj, jeśli wyobrażamy sobie patriotyzm, no to jesteśmy już tak wychowani, że myślimy o tym łanie na koniu, o żołnierzu z bronią. Natomiast należy pamiętać, że sporą rolę odgrywa też patriotyzm gospodarczy, który na przestrzeni dziejów też był taką dość istotną manifestacją siły narodowej. No tutaj Kwiatkowski też w jakiś sposób no, ryzykował, bo tak naprawdę dał całemu przedsięwzięciu swoją twarz. No on przedstawił plan inwestycyjny, on nadał mu cały rozmach plan. No a też co należy pamiętać, no już wcześniej dał się on poznać jako bardzo dobry strateg gospodarczy, między innymi rozwijając port w Gdyni, czy też właśnie kierując polską gospodarkę w kierunku takiego, można powiedzieć, rozwoju handlowego i przemysłu.
0: A wracając już do idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, to w jaki sposób właśnie Kwiatkowski planował wprowadzić ją w życie?
1: To znaczy tak, generalnie Kwiatkowski reprezentował taką dość nowoczesną wizję gospodarczą, opierającą się na interwencjonizmie państwowym, to się tak ładnie mówi. Czyli państwo,
0: a co to znaczy właśnie?
1: To oznacza, że państwo musi ingerować w gospodarkę, aby po prostu zabezpieczyć ją przed skutkami kryzysu. To jest, interwencjonizm był bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych za prezydentury Franklina Delano Roosevelta i to właśnie wynikało z tego kryzysu 1929 roku. Żeby społeczeństwo nie pogrążało się w problemach ekonomicznych, państwo musiało stać się graczem na rynku i kontrolować między innymi kluczowe gałęzie gospodarki.
0: Czyli takie upaństwowienie przemysłu.
1: Tak, chodziło właśnie o takie zabezpieczenie, prawda, przed pogłębianiem się różnego rodzaju problemów. I tutaj ten Centralny Okręg Przemysłowy był rzeczywiście taką polską wersją tego, nazwijmy to, amerykańskiego New Dealu. Chodziło o rozkręcenie pokryzysowej gospodarki i stworzenie nowych rynków zarówno pracy, ale też i zbytu. Społecznie ten projekt miał docelowo zmniejszyć bezrobocie i też częściowo rozładować przeludnienie wsi. To jest bardzo istotne, dlatego że w tamtym czasie, no, jak pamiętamy z historii, jak może jeszcze niektórzy nasi dziadkowie, jeśli ktoś ma starszych dziadków, pamiętają, no w tamtych czasach no, model rodziny był zupełnie inny, no i bardzo często te młodsze dzieci, starsze, no, czy starsze, no, nie mogły tak łatwo znaleźć swojego miejsca, tak to nazwijmy. No ale też jednocześnie chodziło to też o zabezpieczenie armii, prawda? Do tej pory trwają dyskusje, prawda, że powinniśmy inwestować w swój przemysł zbrojeniowy, mieć swoje modele różnego rodzaju broni. I tutaj co

0: miał rzeczywiście zapewnić takie nowoczesne zaplecze dla polskiej armii. No a to wszystko miało się odbywać właśnie poprzez ambitne plany, poprzez budowę nowych fabryk, modernizację już istniejących zakładów, bo o tym też należy wspomnieć, ale też jej rozbudowę sieci energetycznej w tym obszarze infrastruktury, no i też oczywiście, jeśli mamy nowych pracowników, no to i też mieszkalnictwa.
1: No to może przejdźmy sobie w takim razie już do lokalizacji tych ośrodków stanowiących część Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jaki sposób właśnie je wybrano?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj kluczowe były kwestie bezpieczeństwa. Obszar, o którym mówimy, ten wspomniany już przeze mnie trójkąt bezpieczeństwa, opierał się na liniach Wisły, Sanu i też częściowo Dunajca. Chodziło właśnie o zabezpieczenie i ulokowanie w centrum kluczowych elementów polskiego przemysłu zbrojeniowego. No i tutaj, jeśli już musimy wspomnieć o jakichś takich ośrodkach, no to oczywiście takim symbolem tamtych czasów, symbolem całego projektu była oczywiście Stalowa Wola, prawda, czyli miasto, które powstało wokół tak zwanych zakładów południowych, które powstało na tak zwanym surowym korzeniu. Zresztą do tej pory pamiętamy, jeśli badamy historię ziemi, tej dzisiejszej ziemi stalowowolskiej, no to patrzymy na historię Rozwadowa, ale nie Stalowej Woli. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to było kolejny, podobnie jak Gdynia, projekt, który powstał na tym surowym korzeniu od początku do końca. Także tam powstał cały kombinat produkujący stal szlachetną, artylerię, maszyny rolnicze, ale też jednocześnie, który dał tak naprawdę dach nad głową, bo tu właśnie to wchodzą te kwestie mieszkalnicze, tysiącom robotników. Także tu mamy z jednej strony Stalową Wolę, ale też oczywiście nie możemy zapomnieć o innych miejscach. No w tym przypadku Mielec jest takim dość ważnym ośrodkiem, oczywiście z racji przemysłu lotniczego, który też później pojawi się m.in. w Rzeszowie. Także to są takie, można powiedzieć, tam najważniejsze elementy. No a później to się oczywiście rozrastało na kolejne ośrodki, prawda? Czy to, jeśli weźmiemy Dębice pod uwagę, czy na przykład Sanok, no to była cała sieć, także Nisko, bo tam też powstawały zakłady w ramach COP-u.
1: A co wiemy w takim razie o realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w praktyce? Kto w ogóle nadzorował ten projekt? Jakie właśnie instytucje były w to zaangażowane?
0: Generalnie, jeśli mówimy o samym nadzorze, no tak naprawdę oczywiście nie możemy tu mówić o jednej osobie, bo samo przedsięwzięcie obejmowało sferę działalności tak naprawdę kilku ministerstw, prawda? Bo tutaj z jednej strony wchodzi gospodarka, z drugiej strony wchodzi wojsko, no a jeszcze z trzeciej też sprawy wewnętrzne. Także tutaj można powiedzieć, że cały rząd pracował nad tym przedsięwzięciem, a do tego oczywiście no, zdarzali się, prawda, lokalni inżynierowie, którzy pracowali już tam na miejscu. No, w przypadku Stalowej Woli wiem, że taką szczególną twarzą był oczywiście inżynier Marceli Siedlanowski, który później też objął funkcję prezesa zarządu zakładów południowych, no ale też obok niego jeszcze mamy też innych inżynierów. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj na antenie o Bronisławie Chudzyńskim, który też akurat w trakcie budowy zakładów południowych też wprowadzał dość innowacyjne jak tamte czasy rozwiązania. No i oczywiście też należy wspomnieć o tysiącach pracowników, osób zatrudnionych przy projekcie. Także to było ogromne przedsięwzięcie, zarówno pod kątem planistycznym, jak i też inwestycyjnym, prawda?
1: No i tutaj nasuwa się pytanie, jak generalnie finansowano budowę tych wszystkich ośrodków w ramach COP-u?
0: Generalnie, podobnie jak mówimy tutaj o kwestii zarządzania, tak i sprawa finansowania całej inwestycji była dość skomplikowana. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony środki pochodziły oczywiście z budżetu państwa, tutaj między innymi wchodziły w grę środki z Funduszu Pracy, ale też i innych środków, które były w dyspozycji różnego rodzaju ministerstw, no ale też do tego trzeba dołączyć, prawda, sumy także z pocztowej kasy oszczędności, tak zwanej dzisiaj, my to możemy kojarzyć jako skrót PKO, który jest nam bardzo dobrze znany w bankowości. No i też i inne, prawda, różnego rodzaju inwestycje, które właśnie między innymi były prowadzone w tym okresie, także tak naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj zaplanowano jedne środki, bo one tak naprawdę, budżet tego projektu się zmieniał i stopniowo rósł wraz ze skalą kolejnych inwestycji.
1: A czy wiemy, jak długo powstawały właśnie te ośrodki w ramach idei COP-u?
0: To jest bardzo też skomplikowane pytanie, ale już nie tyle z powodu samych liczb, to z powodu tego, że po prostu inwestycja została w pewnym momencie przerwana, bo planowo cały projekt miał zakończyć się w 1941 roku, przynajmniej ta pierwsza taka najważniejsza faza.
1: Czyli 1936-1941.
0: Tak teoretycznie miało być, natomiast no z racji właśnie II wojny światowej, wybuchu wojny, no wyglądało to tak naprawdę, powiedzmy, że projekt został zastany w początkowej fazie. Dlaczego? Dlatego, że jak dobrze pamiętam, udało się wtedy uruchomić 100 z zaplanowanych 300 fabryk. Także no, tu już widzimy, że tak naprawdę to nawet nie jest 50%, prawda?
1: 1/3.
0: Tak, 1/3. Także udało się chyba też dodatkowo z czego zbudować bodajże łącznie chyba jeszcze 51 i zmodernizować też 50. To jest też ważna kwestia, dlatego że należy pamiętać, że nie wszystkie zakłady były po prostu budowane od zera, prawda? Niektóre były przekształcane, niektóre były modernizowane. Natomiast na pewno to, co można powiedzieć, to to, że udało się w tamtym czasie stworzyć około 110 tysięcy miejsc pracy. One powstawały zarówno w Stalowej Woli i w tych zakładach, jak i też w wcześniej wspomnianym przeze mnie Mielcu, Dębicy, no ale też i między innymi w Rzeszowie czy Nowej Dębie. Także rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten projekt był w fazie takiego stopniowego rozkręcania się. Pierwsze efekty były już widoczne, no tyle tylko, że po prostu w pewnym stopniu kontynuacja no, została właśnie przerwana i później musiała ona doczekać czasów powojennych już.
1: W tym miejscu chciałabym się jeszcze cofnąć o kilka lat wstecz do 1936 roku, czyli do początku realizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego i zapytać o to, jaka była specyfika właśnie tych ośrodków, czyli zakładów w Mielcu, w Stalowej Woli, Dębicy, Rzeszowie i chyba Nowej Dębie, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, generalnie one specjalizowały się w konkretnych branżach przemysłu ciężkiego, czyli z jednej strony, jeśli spojrzymy na Hutę Stalową Wolę, no to w tym przypadku...
1: W zasadzie jeszcze wtedy chyba zakłady południowe.
0: Tak, wtedy jeszcze zakłady południowe, 38-39. Tam produkowano stal szlachetną i wytwarzano sprzęt ciężki na potrzeby głównie przemysłu zbrojeniowego, ale też i, jak tam zasygnalizowałem w jednej z wcześniejszych wypowiedzi, przemysłu rolniczego. Także to jeśli chodzi o same zakłady południowe. Natomiast mamy też jeszcze zakłady PZL, czyli branżę lotniczą. I tutaj należy wskazać na dwa ośrodki. Z jednej strony Mielec, czyli miejsce, gdzie jeszcze do 1939 roku produkowano polskie bombowce. No ale też tam była wytwórnia generalnie samolotów o takim modelu tak zwanych płatowców. No i z drugiej strony mamy też i PZL Rzeszów, który też już wówczas zaczął działać. To co jest ciekawe, to to, że akurat tutaj budową generalnie tych zakładów w Rzeszowie kierował profesor Danilecki z Politechniki Lwowskiej. To też taka właśnie ciekawostka, jak to wyglądało w czasach, kiedy nie było jeszcze rzeszowskich uczelni jako takich. W każdym razie, no tutaj też tą budowę zakończono stosunkowo późno, bo w latach 38-39, no ale już wówczas zaczęto wytwarzać silniki tłokowe. No przede wszystkim Rzeszów był kojarzony od początku z silnikami. Jeśli z kolei jeszcze spojrzymy na Dębice, no to tam mamy akurat fabrykę gum jezdnych. To była w zasadzie taka filia zakładów Stomil, akurat produkujących ogumienie do rzeczy. Przede wszystkim wojska jednak. Także no tu akurat ta fabryka nie rozkręciła się zbyt mocno, bo jak dobrze pamiętam, zaczęła ona pracę na wiosnę 1939, także w zasadzie działała kilka miesięcy pod takim polskim szyldem, później ją przyjął niemiecki koncern w czasie wojny. Także to jeśli chodzi o te... A, jeszcze została kwestia Nowej Dęby. Tam skierowano akurat produkcję amunicji. Tak już no zresztą też Nową Dębę cały czas kojarzymy jako mieszkańcy Podkarpacia właśnie z poligonami. No to też ma właśnie umocowanie w tym, że akurat produkowano tam jeszcze przed wojną amunicję.
1: Tu wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tak planowo te ośrodki przemysłowe w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego miały powstać w latach 36-41, ale jak dobrze wiemy, w 39 zaatakowała nas III Rzesza i mieliśmy wojnę, ale czy właśnie w przeciągu tych trzech lat mieszkańcy Polski i właśnie okolicznych miejscowości wokół tych ośrodków przemysłowych zdążyli odczuć właśnie jakąś różnicę, jakąś poprawę życia czy dostępności do pracy?
0: Wydaje się, że tak to wspomniałem nieco wcześniej. Powstało 110 tysięcy miejsc pracy, co już z miejsca tak naprawdę dało sporej części tej ludności, która wcześniej miała problemy z zatrudnieniem, czy też była zagrożona generalnie różnego rodzaju kryzysami, już jakiś taki punkt zaczepienia. Zresztą nie tylko biedni na tym skorzystali, bo skorzystała na tym również kadra zarówno techniczna, jak i w ogóle inżynierska. No oczywiście nie rozwiązało to całkowicie problemu, bo potrzeby w tamtym okresie, w okresie gospodarki tej wychodzącej z kryzysu były ogromne. No ale ta inwestycja jednak była odczuwalna na tych terenach dzisiejszego Podkarpacia. Dla wielu osób był to taki pierwszy kontakt w ogóle z przemysłem, o czym należy wspomnieć. Zresztą to był też czas, który zapoczątkował w tym naszym regionie, w tamtym okresie, rozwój generalnie nie tylko przemysłu rozumianego jako fabryki, ale też i w ogóle takiej urbanizacji. Czyli widzimy, miasta się rozwijały.
1: Stalowa Wola powstała.
0: Powstała Stalowa Wola, oczywiście. Także powstał taki przyczółek do tego, żeby rozwijał się m.in. Rzeszów, bo to jest to, co też zawsze podkreślam, to rozwój Rzeszowa nie wynikał wyłącznie z tego, że po wojnie utraciliśmy Lwów i trzeba było znaleźć jakieś nowe miasto na wschodzie. Nie, on był wpisany tak naprawdę w całe plany, które powstały jeszcze przed wojną i po prostu to było tego pochodną też częściowo. Natomiast no, należy zaznaczyć, że skoro nasila się migracja, bo nie tylko z tego sektora wiejskiego do świata miast, ale w ogóle tak naprawdę z różnych części Polski przyjeżdżali eksperci, którzy mogli tak naprawdę służyć temu naszemu obszarowi, rozwojowi przemysłu na tych terenach, co też jest nieocenione, no i powstały w związku z tym osiedla robotnicze całe. Także jak idziemy m.in. przez bloki Stalowej Woli, znaczy może bloki to akurat czasy późniejsze, już powojenne, ale generalnie widzimy też już pewne osiedla, które powstawały typowo dla robotników już w latach 30. Także no, to jest taki efekt. Zresztą oprócz tego też powstawały połączenia, prawda, kolejowe, drogowe. Może nie były jeszcze na tyle rozwinięte, jak oczekujemy tego w chwili obecnej, no, ale to już był taki przykład takiej komunikacji, łączenia z Matecznikiem, z Warszawą, z innymi miejscami Polski. No i oczywiście te zmiany wymuszały też zapotrzebowanie dodatkowe na codzienne usługi. Nawet taki fryzjer, prawda, to na niektórych obszarach nie była taka oczywistość. Także to wszystko tak naprawdę przyczyniało się do tego, że nasz region stawał się stopniowo coraz bardziej nowoczesny. No i wzmacniała się też warstwa, nie tylko robotnicza, nie tylko ekspercka, ale też i urzędnicza. Także był to niewątpliwie sukces ważny, który może co prawda nie był stabilny, to znaczy, prawda, później go trzeba było po II wojnie światowej odbudować, no ale to już był taki mit, który w zasadzie do chwili obecnej też w jakiś sposób zapisuje się w naszych dziejach, bo każdy rząd powołuje się na COP. Jak rozmawiamy o gospodarce, no to pojawia się COP. No, to jest coś, co trafiło do podręczników historii, to nieprzypadkowo.
1: Jednak, jak dobrze wiemy, ten dynamiczny rozwój gospodarki, generalnie nie tylko tego przemysłu ciężkiego, ale też innych sektorów gospodarki, został dramatycznie przerwany wraz z rozpoczęciem II wojny światowej w 1939 roku. I właśnie, co stało się wtedy z tymi zakładami?
0: Tak jak wspomniałem o przypadku Dębicy, tak generalnie to był taki typowy wzór. No Niemcy, kiedy wkroczyli na te obszary, no to zostali tak naprawdę linie produkcyjne, w zasadzie całe zaplecze, które po prostu wcielili do poszczególnych koncernów niemieckich. I w zasadzie od, no tak naprawdę już 1939 roku te zakłady działały na rzecz przemysłu III Rzeszy. No tutaj można jeszcze wspomnieć taki przykład właśnie tych mieleckich zakładów lotniczych. One zostały wcielone bodajże do Flugzeugwerk Mielec, bodajże taką spółkę powołano. Dębica bodajże do koncernu Continental. Także inne zakłady również zostały poszczególne miejsca umocowane, że tak powiem. Także rzeczywiście te zakłady przez ten czas II wojny światowej działały w dużej mierze na rzecz przemysłu niemieckiego. No a kiedy z kolei wkroczyła Armia Czerwona, no to część tak naprawdę z zaplecza całego zostało wywiezione w głąb państwa sowieckiego. No i tak naprawdę czas Polski Ludowej, no to czas odtwarzania całego potencjału, no i też jednocześnie rozwijania, bo też pamiętajmy, że PRL generalnie nie tyle wykorzystał ideę COP, choć w pewien sposób tak, ale też jej przede wszystkim ją rozwinął. To po prostu dostosował do swoich potrzeb. Wiele zakładów m.in. odbudowano w tamtym czasie, ale też i rozwijano, dzięki czemu też one stanowiło taką siłę przemysłu tej Polski Ludowej.
1: To jak w takim razie właśnie Centralny Okręg Przemysłowy i jego zakłady wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski Ludowej? Coś może właśnie więcej o tym?
0: To znaczy tak, jak już wspomniałem tak skrótowo, komuniści wykorzystali tak naprawdę bazę przemysłową stworzoną jeszcze przed wojną. Wiele zakładów odbudowano, tutaj oczywiście ten przykład tej najpierw zakładów południowych, które przekształciły się, prawda, w Hutę Stalową Wolę, to jest taki najbardziej dobitny przykład, choć co należy zaznaczyć, Huta Stalowa Wola tak naprawdę czołową pozycję osiągnęła dopiero w latach 80. Czyli też widzimy, że jednak chwilę to zajęło rozkręcenie tego wszystkiego, tak mówiąc kolokwialnie. No ale te zarówno Stalowa Wola, jak i inne ośrodki przemysłowe, tutaj akurat ja jestem z Rzeszowa i te opowieści rodzinne o tym dawnym WSK, o tych zakładach lotniczych dzisiaj już w prywatnych rękach, no to jest coś, co zapisało się w tej świadomości, bo po prostu dawało pracę tak naprawdę większej części miasta. I to tak naprawdę jest w sumie podsumowanie tego, jaki to miało wpływ na Polskę Ludową, bo Polska Ludowa, opierając się właśnie na gospodarce centralnej i planowanej, miała narzędzia do tego, żeby tą swoją wizję gospodarki urzeczywistnić właśnie dzięki dziedzictwu COP-u, właśnie dzięki temu planowaniu. I tak naprawdę dla wielu branż to druga RP była w zasadzie punktem wyjścia dla późniejszej produkcji przemysłowej, która została rozwinięta właśnie w PRL-u.
1: No i już tak płynnie przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy i dzisiejszego tematu, jak historycy oceniają dzisiaj właśnie skuteczność idei Centralnego Okręgu Przemysłowego? Sukces czy może niewykorzystany potencjał?
0: Najuczciwiej powiedzieć, że historycy widzą w COP w zasadzie jednocześnie duży sukces, ale też i projekt tak naprawdę przerwany przed tym, zanim osiągnął swoją pełnię. Sukcesem z pewnością było tempo realizacji projektu, na pewno skala inwestycji i na pewno też nowoczesność technologiczna, to, że udało się stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy, trwała zmiana gospodarcza też w południowo-wschodniej Polsce. Znaczy wtedy, przynajmniej w tej dzisiejszej południowo-wschodniej Polsce.
1: Wtedy centralnej.
0: Także to na pewno należy zaliczyć do takich ogromnych sukcesów i podwalić też pod te późniejsze. Natomiast oczywiście niewykorzystanym potencjałem pozostaje to, że wojna przerwała przedsięwzięcie, zanim tak naprawdę mogliśmy zobaczyć pełni efektów w takim wydaniu drugiej RP, bo nie ma wątpliwości co do tego, że jednak koncepcje rządu tego przedwojennego, jak i rządu komunistycznego, były jednak nieco odmienne. Więc można tylko gdybać, co by się stało, gdyby to państwo polskie mogło jeszcze przetrwać te kilka lat.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Hejt, przemoc rówieśnicza i wykluczenie to problemy, z którymi coraz częściej mierzą się dzieci i młodzież. Jak im przeciwdziałać i gdzie szukać pomocy? O tym dziś porozmawiam z przedstawicielkami Fundacji Profil, która działa na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi na Podkarpaciu i prowadzi m.in. warsztaty profilaktyczne. Posłuchajcie mojej rozmowy z Edytą Elżbietą Żywuską i Mariką Malisiewicz z Fundacji Profil.
4: Skąd wziął się taki pomysł, żeby warsztaty o hejcie przeprowadzać dla młodzieży na Podkarpaciu i co to dokładnie są za warsztaty?
5: Jako Fundacja Profil, która zajmuje się zdrowiem psychicznym, budowaniem zdrowia psychicznego wśród zwłaszcza dzieci i młodzieży i prowadząc Centrum Pomocy Dzieciom, do którego trafiają dzieci i młodzież po doświadczeniach przemocy, widzimy, jak duży jest to problem i jak duża jest skala tego problemu. I tak jak we wspomnianym Centrum Pomocy Dzieciom zajmujemy się już interwencją kryzysową, czyli to jest taki moment, kiedy dziecko doświadczyło tej przemocy i mierzy się z jej skutkami. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest profilaktyka. I samo słowo profilaktyka jest jakby o tyle często używane i bardzo pojemne i nie do końca mamy świadomość, że profilaktyka zdrowia psychicznego, a tutaj konkretnie profilaktyka w kontekście przeciwdziałania przemocy, to jest przeciwdziałanie i zapobieganie tego typu zdarzeniom, przez które później właśnie do takiego Centrum Pomocy Dzieciom w Rzeszowie, które prowadzimy, dzieciaki trafiają. Jest to szalenie ważne, żeby robić wszystko, żeby do tych zdarzeń przemocowych nie dochodziło. Oczywiście przemoc wobec dzieci i młodzieży ma bardzo wiele twarzy, ma bardzo wiele kontekstów. Możemy mówić o przemocy rówieśniczej, możemy mówić o przemocy domowej, dzieląc ją również na chociażby przemoc fizyczną, psychiczną czy seksualną, która jest coraz większym problemem. Musimy pamiętać o tym, że zawsze jest jakaś przyczyna tej przemocy. I tutaj, ażeby jednocześnie przyjmując w Centrum Pomocy Dzieciom, Dzieci i Młodzież, żeby dotrzeć do takiego momentu wymarzonego, to bardziej w sferze właśnie, ja myślę, marzeń, gdzie już żadne dziecko nie trafi do tego centrum, musimy dbać o to, żeby do przemocy wobec dzieci nie dochodziło. Stąd profilaktyka, stąd warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych oraz średnich. Tutaj konkretnie mówimy o warsztatach dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz dla klas ponadpodstawowych. Pracujemy nad tym, żeby pokazywać dzieciom, żeby pokazywać młodzieży, czym ta przemoc jest, kiedy ona się zaczyna, kiedy o niej mówimy, kiedy mamy prawo i powinniśmy powiedzieć stop, tu jest moja granica, na to się nie zgadzam. I też mówimy o wielu kontekstach tej przemocy, tak jak wspomniałam. Myślę, że o samej przemocy, o formach przemocy powie więcej Marika, która jest osobą prowadzącą tego typu warsztaty i też myślę, że dużo jest w stanie powiedzieć o takim feedbacku i o tym, jak młodzież na te warsztaty reaguje.
4: Mówimy sobie tutaj o profilaktyce. Co to tak naprawdę oznacza w praktyce ta profilaktyka?
6: Więc profilaktyka tak naprawdę to wielowymiarowe działanie, bo z jednej strony mówimy o pewnej psychoedukacji, o zwiększeniu świadomości uczniów na temat tego, czym w ogóle jest przemoc, jak ona może wyglądać. Trochę pokazujemy, że te formy przemocy nie zawsze muszą być takie oczywiste i wprost, że czasami przemoc to są te zachowania i działania, które oni podejmują, być może nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Natomiast zawsze staramy się wraz z uczniami przyjąć perspektywę osoby, która być może tej przemocy doświadcza i co jej może robić czego doświadcza ze strony no właśnie swoich rówieśników. No, statystyki są takie, że jednak zazwyczaj ta przemoc, której doświadcza młodzież, to jest przemoc dokonywana przez rówieśników, właśnie osoby z klasy, ze szkoły. Tym bardziej myślę, że jest to ważne, żeby działać właśnie tam, gdzie do tej przemocy dochodzi, czyli w szkole. Nazywać te rzeczy, mówić o nich i być może zmniejszać dzięki temu skalę tej przemocy.
4: Tutaj mówimy o szkołach, o profilaktyce w szkołach. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Was, o Fundację Profil? Działacie na całym Podkarpaciu. Które szkoły są objęte tymi warsztatami?
6: Działamy na terenie całego województwa podkarpackiego w ramach tego akurat projektu, czyli właściwie działamy od Przemyśla po Ustrzyki. Takie miejscowości, które bardzo licznie z naszych warsztatów korzystają, poza oczywiście samym Rzeszowem, to Mielec, to Stalowa Wola, to Przeworsk. To są takie miejscowości, które z jednej strony są na tyle duże, że ta skala się tam tego problemu pojawia. Są to liczne zespoły klasowe, więc to też oczywiście są sytuacje, które sprzyjają powstawaniu jakichś nieporozumień, konfliktów. A z drugiej strony, no jednak dostęp do tych specjalistów nie jest aż tak szeroki jak w Rzeszowie, nie? Czyli mieście wojewódzkim. Więc staramy się celować w te miejscowości, no po pierwsze oczywiście oczywiście, które same się do nas zgłaszają, ale też z taką właśnie myślą, że szkoły w Rzeszowie sobie zazwyczaj poradzą, tego finansowania jest bardzo dużo. Natomiast te szkoły właśnie z miejscowości ościennych bardzo często są trochę takie pozostawione samym sobie i to też widać w poziomie zgłoszeń, bo do nas szkoły same się zgłaszają, dzwonią, piszą maile, pytają, czy jest jeszcze możliwe, żebyśmy przyjechali chociaż częściowo objąć ich zapotrzebowanie.
4: A czy są takie miejsca na mapie geograficznej Podkarpacia, gdzie jeszcze nie udało się trafić?
6: Myślę, że są to takie miejscowości, które są wysunięte często najdalej. Właśnie chociażby takie jak Przemyśl. W Przemyślu mamy stosunkowo mało zgłoszeń. Ciężko mi mówić o miejscach, w których nie byliśmy, bo mam wrażenie, że trafiamy praktycznie wszędzie. I naprawdę są to duże miejscowości pokroju właśnie chociażby Mielca, ale są to też takie małe miejscowości, na przykład nasz zespół będzie w Jodłowej, czyli takiej niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Właśnie trochę położonej niefortunnie, bo po prostu daleko od większego miasta. Dlatego ja, szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że właśnie takie miejsca korzystają, bo bardzo często jesteśmy pierwszą taką interwencją z zewnątrz, którą szkoła mogła podjąć i mogła to zrobić bezpłatnie, bo przypominam, że te nasze warsztaty są oczywiście bezpłatne, finansowane z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego też myślę, że są tak atrakcyjne i stąd też takie ogromne zainteresowanie. Poza potrzebą jest też po prostu możliwość.
4: Dosyć też niedawno minister edukacji mówiła o tym, że na Podkarpaciu brakuje psychologów, więc takie pytanie może, do ilu osób, do ilu uczniów macie zamiar trafić, jaką grupę to obejmuje?
5: Ja tutaj sobie pozwolę jeszcze tak bardzo technicznie powiedzieć o ilości kilometrów i to jest jedynie styczeń i połowa lutego, ponieważ druga połowa lutego to ferie i szkoły wówczas były, jak wiadomo, zamknięte. Proszę sobie wyobrazić, że około 3,5 tysiąca kilometrów zrobiliśmy na przestrzeni półtora miesiąca na początku tego roku, gdzie cały zespół specjalistów z Fundacji Profil jeździł do poszczególnych szkół, chociażby do takich miejscowości, o których wspomniała Marika. A jeżeli chodzi o ilości, my w pierwszym półroczu tego roku, czyli do końca czerwca tego roku, takim wsparciem obejmiemy około 10 tysięcy młodych ludzi. To przekłada się oczywiście na ilość i bardzo ważna informacja. Każdy z tych zespołów klasowych, każda z tych klas ma warsztat w postaci 4 godzin lekcyjnych. Nie jest to jedna lekcja, ponieważ to jest zdecydowanie za krótko na to, żeby ten temat wejść jakoś głębiej i byłoby to zbyt powierzchowne. To już jest taki dosyć konkretny warsztat, te 4 godziny lekcyjne. To się dzieje podczas jednego dnia. Dzięki temu ta praca jest na tyle głęboka, że też reakcje młodych ludzi pokazują nam, że to w praktyce faktycznie działa. Co to oznacza, żeby nie była też gołosłowna? To oznacza często takie sytuacje, że młody człowiek podczas jednej lekcji wychodzi z tej lekcji, nie wiem, 3-4 razy i to już nie są potrzeby fizjologiczne, tylko to już jest kwestia napięcia, czyli on już w tym momencie mierzy się prawdopodobnie z jakąś sytuacją, której doświadczył. Ten warsztat spełnia swoją rolę w taki sposób, ponieważ po co są te warsztaty, to o czym cały czas mówimy, dlaczego ta profilaktyka tutaj jest taka ważna, dlaczego my na tą profilaktykę, na to słowo stawiamy taki nacisk, ponieważ to ma być budowaniem świadomości wśród tych młodych ludzi, uświadamianiem ich, czym ta przemoc wobec siebie czy kogoś obok jest i w momencie, kiedy młody człowiek wychodzi z tej lekcji, on już czuje jakieś napięcie, on też swoją postawą, czy czasami nie na wprost tekstami komunikuje, że on z tą przemocą się już zmierzył, że on jej doświadczył. To jest ten moment, kiedy on może coś z tym zrobić. My też podczas tych warsztatów mówimy o tym, jakie są dalsze kroki, gdzie należy się zgłaszać po takich doświadczeniach przemocy, co należy zrobić, kto jest odpowiedzialny, do którego dorosłego, co można zrobić, ponieważ często dziecko czując, że doświadczyło przemocy, nie do końca sobie uświadamiając, ale czując, że coś jest nie tak, on po prostu nie wie, co ma z tym zrobić. Nie ma jakby narzędzi, nie wie, co dalej. A my tutaj mówimy o tym, właśnie konkretnie podajemy takie informacje, z których on może korzystać i może się zgłosić, czy do pedagoga, czy też podajemy oczywiście kontakty do nas. Więc to jest takim sednem tej profilaktyki, przede wszystkim budowanie tej świadomości. A wracając do liczb, i tutaj zaczęłam od tej ilości kilometrów, żeby pokazać, że my faktycznie działamy mobilnie i to już od lat, a w tym roku poprzez akurat ten projekt, szczególnie tutaj gdzieś tam mobilnie jesteśmy w całym województwie, tak jak też powiedziała Marika, i obejmiemy 10 tysięcy młodych ludzi. To też się sprowadza do około 1600 niemalże godzin zrealizowanych w formie warsztatów podczas lekcji. Oczywiście jakby dodatkową korzyścią, która mi przychodzi teraz do głowy, to ci młodzi ludzie wtedy nie mają lekcji, tylko mają taki warsztat, ale oni potem często gdzieś tam mówią, że no to była spora wartość, ponieważ mielibyśmy tylko język polski czy angielski, a mogliśmy popracować, i faktycznie myślę, że oni tą świadomość mają budowaną. Też całe mnóstwo takiego feedbacku z ich strony i tego, co zgłaszają nasi profilaktycy, myślę, że daje nam taki obraz tego, jak ta przemoc wobec młodych ludzi, w świadomości młodych ludzi wygląda dzisiaj. Czyli jak ci młodzi ludzie, słysząc te treści, ale zestawiając też z tym, o czym oni sami myślą albo czym żyją dnia na dzień, codziennie w danej szkole, z czym się mierzą w danej klasie, czyli jak oni funkcjonują między sobą, co jest dla nich taką normą, a niekoniecznie taką normą społeczną, my byśmy powiedzieli, że to już jest przemoc, dla nich jest to czymś zupełnie normalnym i naturalnym i jest to po prostu ich codzienny język. Więc dużo też takich informacji z ich strony my obserwujemy i też daje nam to taki pewien obraz tego, jak młodzi ludzie dzisiaj funkcjonują i co oni w ogóle o przemocy wobec siebie myślą.
4: Okej, tutaj już tak zaczęliśmy trochę, jeśli chodzi o te warsztaty, jak one wyglądają czasowo i jak one tak w ogóle wyglądają, jak działają, jak są prowadzone dla uczniów.
6: Warsztaty mają strukturę 4 godzin lekcyjnych. To jest bardzo dużo. To jest taki czas, który z jednej strony pozwala na to, żeby poznać troszkę lepiej uczniów, właśnie sposób funkcjonowania pojedynczych uczniów, ale też całej klasy. I jest to też na tyle długi czas, że ci uczniowie trochę czasami zaczynają w jakiś sposób ufać. Oczywiście to nie jest tak głęboka relacja, jak mają chociażby właśnie z pedagogiem szkolnym, psychologiem, czy po prostu swoimi nauczycielami, do których czują właśnie zaufania. Ale często jest to na tyle już nawiązanie relacji, że ci uczniowie do nas przychodzą z różnymi swoimi tematami. I bardzo często zdarzają nam się sytuacje, że po zakończonych warsztatach uczeń podchodzi, mówi o jakiejś swojej sytuacji, czy zadaje różne pytania, często w imieniu kolegi, koleżanki, właśnie dotyczące tego, jakie kroki podjąć, albo co jest normą, a co nie jest. Więc myślę sobie, że to jest pierwszy, najważniejszy punkt, czyli właśnie to nawiązanie takiej więzi, chociaż na tą chwilę, z uczniami. Każdy warsztat ma bardzo jasno określoną strukturę, ponieważ są to warsztaty psychoedukacyjne, więc my chcąc ujednolicić te warsztaty i zapewnić każdej grupie, niezależnie od tego, z którym trenerem te warsztaty ma, chcemy im zapewnić podobny standard, więc jest bardzo dużo psychoedukacji, bardzo dużo ćwiczeń, które mają na celu właśnie po pierwsze poszerzyć wiedzę, ale też poznać obecny stan wiedzy uczniów. Mówimy dużo właśnie o tym, gdzie tej pomocy szukać. Również mówimy dużo o CPD-zie, no bo to Centrum Pomocy Dzieciom nasze jest takim właściwie jedynym miejscem na mapie Podkarpacia, w którym młodzież, dzieci mogą otrzymać tak kompleksową pomoc nieodpłatnie. Więc to też jest troszkę taka nasza misja, żeby ta informacja dotarła do każdego zakątku, do każdej szkoły, do każdego ucznia. Jest też czas na to, żeby trochę się zrelaksować, więc stosujemy różne techniki, czy bezpośrednio techniki relaksacyjne, czy bardziej takie gry, zabawy grupowe, które mają na celu trochę rozładować to napięcie, które właśnie, tak jak Edyta wspomniała, bardzo często się pojawia podczas naszych zajęć, no bo są to tematy trudne. Są to tematy przede wszystkim nieprzyjemne, no bo nikt z nas, również dorośli, nie lubimy mówić o przemocy, konkretnych formach przemocy, przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. To są takie rzeczy, które sprawiają, że jednak spinamy się i jak najprędzej chcemy ten temat zmienić albo dążyć do jego zakończenia. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, oni czują to samo, a często nawet jeszcze silniej niż my, no bo my mamy takie techniki samoregulacji, które jakoś pomagają nam sobie z tym poradzić, a dzieci czy młodzież często jeszcze nie mają wykształconych tych technik. Stąd też nasze próby, żeby troszkę to napięcie co jakiś czas obniżyć i sprawić, żeby poczuli się komfortowo, na tyle, na ile da się poczuć komfortowo, mówiąc o

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć!

0: streamie Łatwo Ganga, Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwo Gang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwo Gang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwo Ganga, a to te transmisje bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwo Gang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagram.

0: Zgłoś się za darmo.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
8: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
9: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
8: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham cię, mamo, najpiękniej jak się da.
9: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
8: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
12: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
13: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
14: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
18: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
3: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
9: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków. Jesteś już cała w naturze. Czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkręcarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
15: Rzeszów na czasie.
16: Jałusarkis, to będzie świętowanie w rytmie zielonej energii. Za tydzień w Rzeszowie rusza festiwal Reggae nad Wisłokiem, gramy dla klimatu. W tym roku gwiazdami będą Twinkle Brothers and Trebuł Nietutki, mówi Daniel Czarnota z Rzeszowskiego Domu Kultury.
17: Nasz festiwal Reggae nad Wisłokiem dzieli się na takie dwie strefy festiwalowe. Tradycyjnie tą koncertową. Dodatkowe strefy dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych o charakterze edukacyjnym, kulturalnym.
16: Impreza rusza 30 maja.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
18: Jest 10. SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
12: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
18: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
13: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
15: I lecimy na Goszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
13: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zajdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Hej, tipery, nakręca nas na sobotę, to są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem, bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze Wsi Warszawa i Bassa Wiki, Łada Da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary, wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.

0: Tak zagrodowy, schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
2: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy

0: Daddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia obok Areny Sanok.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social mediach. Pozdrawiam, Violetta Górak.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
13: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a Ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
16: I po reklamie.
17: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
18: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
17: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy, zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Faust w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20 SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Cześć, Sonderulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo, że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w

0: 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercado. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato, lato, lato,
3: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Płonia obok Areny Sanok.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
19: Rzeszów na czasie.
20: Miał Serkinse, sportowy tor przeszkód, warsztaty żonglerki z piłką, turniej piłki nożnej i występy artystyczne. Między innymi takie atrakcje będą czekać na Was podczas sportowego Dnia Dziecka w Trzebownisku. W planie na ten dzień również między innymi pokazy straży pożarnej, grupy akrobacyjnej, strefa dmuchańców, mega piłkarzyki, strzelnica i personalizowanie koszulek. Impreza rusza 31 maja o godzinie 14 na stadionie w Trzebownisku. Wejdziecie za darmo, a szczegóły macie na stronie gminy.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, leć z nami.pl.
0: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
17: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
0: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
19: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą, ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja, dzisiaj dzień teścia, nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02, Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, hity na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić, żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli.
1: Reklama.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
1: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
4: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
5: Lato, lato, lato,
6: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
12: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

0: Joanna Ader w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya. Mati Fuszyło, cześć Mati. Czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, dzień dobry, dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna
1: niezły.
0: Prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Autopromocja.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
13: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.

0: Lubimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
2: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
2: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Miam!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: I po reklamie.
6: SK.
7: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
8: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
7: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
9: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. W&W Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Radio SK. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Imagine Dragons On Top of the World. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
11: A French? Zapewne dopłata.
10: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
11: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
10: Łańcut Kościuszki 95.
12: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
13: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
12: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
14: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
15: Lato, lato, lato, czekam.
16: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
17: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
18: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
19: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
20: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas

0: wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.

Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com. Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.

0: Polsce.
1: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
6: Polskone Porta Dere Ercado.
7: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
17: Rzeszów na czasie.
18: Michał Serki, ze Wielkie Święto Studentów w Rzeszowie trwa. Jeszcze dziś możecie zaglądać na Kulturalnie.
19: Tegoroczna edycja jest właśnie wyjątkowa i tutaj pod względem line-upu. Poświęciliśmy dużą uwagę, jeśli chodzi o dobór tutaj artystów, żeby każdy tak naprawdę mógł odnaleźć coś dla siebie i mógł przyjść na koncert, który go interesuje.
18: To była Aleksandra Rydzik, organizatorka. Koncerty macie na parkingu na Podpromiu, a szczegóły sprawdźcie na Facebooku Kulturaliów.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
20: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
21: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
20: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
22: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
23: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
22: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy!
24: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: I po reklamie.
15: Eska.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się nie wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl. Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakresie.

0: Rzeszów, Rynek 17. BOSS Exclusive Nightclub.
1: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na Kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club. Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.

0: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj. To nie weekend jest, to twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720-721-721.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Taco Hemingway przejął stadion narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
11: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz spodziewać rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
10: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam. Mati Fuczyło, cześć.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was. I dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
13: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
12: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
14: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
15: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
16: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne.

0: Dalej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkręcarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 12,99 za sztukę. Ser żółty Gouda Serowia, jedyne złoty 99 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto! Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: To będzie ostatnia reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Rzeszów na czasie.
3: Michał Serkis. Za tydzień w Rzeszowie startuje triatlon. Cała impreza została podzielona na dwa dni, mówi Bogdan Serwiński, organizator.
4: Dzień pierwszy jest to sport profesjonalny. Dwa wyścigi Pucharu Europy, Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa i Puchar Sportu Młodzieżowego. W drugi dzień zawody dla dzieci, zawody amatorskie w triatlonie i sportowy dzień dziecka.
3: Start 30 maja w okolicy Zapory Wodnej na Wisłoku.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
7: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
8: Jesteś szczęśliwa.
7: Jestem szczęśliwa.
6: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Opornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxo Beat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxo Beat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SKPL i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ej, tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze. 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. No i gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
12: Lato, lato, lato,
13: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
14: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
15: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
18: I po reklamie.

0: Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren. SK.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Na plaży, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
14: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
15: A jak to wpływa na państwa codzienność?
14: Ciągle coś się nie domyka.
13: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
15: Proszę pana, bo tam są drzwi.
16: Polskone Porta Dere Ercato.
17: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
18: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
21: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
22: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
23: A właśnie, że pasuje.
24: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
25: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17, a ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć, tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody, na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.

0: to jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
12: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
20: W
14: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
22: Play. I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: To... Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Radio SK. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.
2: SK. Legenda powróciła w Radio SK. Każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
8: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
10: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
11: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
15: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
16: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
15: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham cię mamo, najpiękniej jak się da.
16: Idealnie, mama będzie zachwycona.
15: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
18: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
21: Rzeszów na czasie.
22: Jałuserkis. Będą biegi od 4 do ponad 100 km. Będzie strefa piłkarska i sztuk walki, ale też mistrzostwa Nordic Walking, rolkowy na ide skating, turniej darta i wiele innych sportowych atrakcji. To od 29 maja podczas Podkarpackiego Festiwalu Sportowego w Rzeszowie. Będzie można także pograć w szachy z arcymistrzem rzeszowianinem Miłoszem Szparem.
23: Zapowiada się bardzo ciekawy czas. Serdecznie wszystkich adeptów Królewskiej Gry zapraszam do Fosy Zamku Lubomirskich.
22: A to za tydzień w sobotę.
20: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
24: Muzyką się żyje.
25: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
26: Imprezka.
25: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę. Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski. Ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu USK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskobo aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lato, lato, lato,
10: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
14: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
15: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: I po reklamie.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Talk to you w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 9. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
1: Na pierwsza, czytajcie książki. Uciekała za książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stworzyli, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych próbkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie ze SK, wśród tych nominowanych. Na Fryderyka w kategorii album roku pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii single roku pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Impreska. Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To małomiasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugo, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej dwudziestki.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania: mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama.
3: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
5: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
3: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
5: Idealnie, mama będzie zachwycona.
3: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
6: Lato, lato, lato,
7: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
8: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik-malgosia.com.
14: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Fosie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
15: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
16: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki i powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu?
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak. To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: Rozliczymy się później.
0: Okej, dobra. No to żeby Monika teściowa i Monika... czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No, zabierz.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

0: Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
5: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kabela ze wsi Warszawa i Bassa Łyki. Łada da w innym stanie. Sobota, 30 maja, bulwary. Wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
6: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
7: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik.malgosia.com.
5: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Fosie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
10: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
11: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
14: Rzeszów na czasie.
15: Jał Sergis, szykujcie rolki. Do zobaczenia 29 maja, bo właśnie wtedy w Rzeszowie odbędzie się Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Mówi Jadwiga Tomaka-Brylińska z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
16: Planujemy trasę łatwą do przejazdu dla dzieci, dorosłych, także jeżeli ktoś umie płynnie poruszać się na rolkach i hamować, to jak najbardziej przejedzie taką trasę.
15: Zbiórka za tydzień w piątek o 19.15 obok fontanny multimedialnej.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18.00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
19: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
20: Jesteś szczęśliwa.
19: Jestem szczęśliwa.
18: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
21: Imprezka.
18: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona. Wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Ladę oczywiście.

0: potrafimy zagrać. Superstars w Radiu SK, 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Tego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego, możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka, pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Radio SK.
3: Aha. Reklama.
4: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wierzymy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Posie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.

0: No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą, można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścio Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet. I praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

0: Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi, pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Zawsze potrafimy ogarnąć.
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja. Akcja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
10: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis. Do 28 maja trwają zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Intermedium w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zaproszeni są soliści, duety i zespoły zarówno działające przy szkołach czy domach kultury, jak i niezrzeszeni. Po więcej informacji zaglądajcie na rckp.krosno.pl. A już 31 maja macie kolejne zwiedzanie rzeszowskiego ratusza z przewodnikiem. Zbiórka na rynku o godzinie 9.45. Wejście będzie 15 minut później.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
18: Muzyką się żyje.
0: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy. Impreska. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tako śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy Wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam Was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No a teraz w SC nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji Dnia Teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Nie

0: Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Radio SK. Reklama. Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
3: A French? Zapewne dopłata.
2: Zero dopłat, French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
4: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
2: Łańcut Kościuszki 95.
5: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
6: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lato, lato, lato,
9: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
7: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: I po reklamie.

Niektórzy mówią łatwo Gong, Gang, jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona, dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

0: Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
5: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
6: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: I po reklamie.
9: Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Brzmienia World Music w Rzeszowie na festiwalu Reggae nad Wisłokiem Gramy dla Klimatu. W programie koncerty reggae, folk i etno oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Twinkle Brothers i Trybunie Tutki, Kapela ze wsi Warszawa i Bassa Wiki, Łada Da w innym stanie. Sobota 30 maja, bulwary, wstęp wolny. Na festiwal zaprasza organizator Rzeszowski Dom Kultury. Szczegóły na reggae.rdk.rzeszow.pl.
4: Reggae nad Wisłokiem Festiwal.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja, tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
4: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
5: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
4: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
5: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
4: Mniam!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
8: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
7: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą „Kocham Cię, Mamo”, najpiękniej jak się da.
8: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
7: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
11: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
12: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
11: O, pyszna zapiekanka.
12: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
11: To rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
14: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Eska.
1: Mess Liber, Acetoholik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, jedno z pięty, proszę cię.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Hity na czasie.
4: Hity na czasie. Numer jeden w Rzeszowie.
5: Daj nabrać mi powietrza, jej. W głowie mam te sprawy, które chcą zepsuć mój wszechświat.

Radio SK. No hesitation, if you step, you get a race.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
6: Hity na czasie.
7: Numer 1 wrzesień.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Ska Rzeszów.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

0: Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: I po reklamie.